0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Radio SK.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się z przewagą chmur, ale słońce nie zniknie całkowicie z nieba. Temperatura wyniesie około 14 kresek, a wiatr będzie lekki, choć wyczuwalny. Po południu zrobi się cieplej, słupki rtęci pokażą nawet 23 stopnie.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Perocki. Dzień dobry. Szarpanina z policją i zatrzymania. Poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem ruchu obrony granic. W sprawie interwencji niemieckiej policji działa już polski konsul w Berlinie, a ruch chciał umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku pamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Wtedy doszło do interwencji i starcia. A berlińska policja zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały zwolnione. Teraz nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Ze szczegółami Miłosz Stępień.
3: 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
2: A mężczyzna usłyszał zarzuty i tłumaczył, że nic nie pamięta. Lionel Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczyk strzelił 3 gole w meczu z Algierią i z dorobkiem 16 trafień zrównał się z Miroslawem Klose. Został też drugim po Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej 1 gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata.
4: SK Ostrzeszów.
5: Jagoda Mośpan, 5 milionów złotych na remonty dróg w powiecie ostrzeszowskim. Połowę daje powiat, drugą wykładają gminy.
6: Wójtowie i burmistrzowie wskazują odcinki dróg, które wymagają pilnej interwencji.
5: Mówi starosta Dariusz Świtoń. W tym roku do programu nie dołącza Kobyla Góra. Z Gwardią Opole na wyjeździe zmierzą się w pierwszym meczu nowego sezonu szczepiorniści Rebut KPR Ostrowi. Orlen Superliga odsłoniła pierwsze karty nowej rundy. Sezon ruszy w pierwszy weekend września. Na razie nie wiadomo, czy Ostrów zagra w sobotę, czy w niedzielę.
7: Wiktor w Radiu SK.
8: Jest środa, dzień dobry, zaczynamy i od razu mamy bardzo ważne pytanie.
9: No, kto pierwszy się dodzwoni do Eski? 664-402-302.
10: Ten będzie bohaterem środy, będzie słuchaczem numer jeden.
8: No to jeszcze raz, ważne numerki, 664-402-302 i tam na Messengerze te ikonki mikrofonu tam.
9: I zastanówcie się, co chcielibyście nam powiedzieć.
11: Mamy taką sytuację jak zawsze w życiu, kto pierwszy, ten lepszy.

0: czekamy na bohatera dnia, czyli środy, 9 minut po godzinie 6.
1: Wydaje mi się, że mamy pierwsza silna kandydatka, która zarejestrowała swoje nagranie systemem mikrofonu, wciśnięcie na Messengerze.
0: Łączymy się z wozem transmisyjnym.
1: Uwaga, wchodzę do Messengera, a tam...
2: Pięknego dniaska!
3: Dobra. Rozumiem, że u niektórych weekend jeszcze się nie skończył.
0: Dobra,
3: zazdrościmy,
0: energia.
3: Pozdrawiamy.
1: Tak, to jest tak zwane ładowanie dobrą, pozytywną energią. Jeżeli ktoś jeszcze, to oczywiście zapraszamy, witamy. 664-402-302, można też na żywca telefonem na antenę.
0: To będzie też fajne oczywiście. Czekamy teraz, nie zejdziemy z anteny, dopóki nie zadzwonicie.
4: Few moments later.
0: Patrz, 664-402-302. Kto pierwszy, kto zostanie bohaterem dnia? Dzień dobry. Witamy, tutaj Radio SK. No jest to.
5: No, cześć. Cześć. Ja mam do powiedzenia tylko jedno. Argentyno, co ty robisz?
0: Argentyno.
1: 3-0.
0: Messi.
3: Jak wchodzę do pokoju mojej nastolatki i widzę bałagan, też się pytam: Boże, co ty robisz?
0: A ona Messi.

0: Jak Jasia spojrzała na ciebie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jeśli chcesz sobie zaoołować, proszę cię bardzo.
3: Dawaj, zaoołuj.
1: Rasowanie.
3: No i mamy naszą bohaterkę środy.
2: Tak, mamy chór.
3: Jadziu, właśnie gra, Austria gra z Jordanią. Kto wygra na Mistrzostwach Świata?
1: Niech będzie Jordania.
3: O, to byłby hit. Gdyby Jordania wygrała z Austrią. No dobra.
4: Słuchajcie, Grażyna Szapołowska.
2: Pani aktorka.
4: Tak, kobieta z klasą.
3: No.
4: Nie kryła oburzenia po tym, jak odwiedziła jeden z warszawskich szpitali, a oburzona jest, bo poszło o terminy. Chodzi o to, że były badania z priorytetem, dostała taką opcję, że na CITO trzeba przeprowadzić.
2: Szybko,
3: no.
4: I teraz w polskim szpitalu badania na CITO wykonywane są, uwaga, w sierpniu 2027.
1: Teraz Rusy.
3: No, bo...
1: Teraz już rozumiem, dlaczego w Polsce zawsze życzymy sobie zdrowia.
3: Oj, tak.
2: Dużo zdrówka, dużo!
3: Dużo szybko zdrówka.
4: I cierpliwości.
3: No dobra, patrzymy dalej, sprawdzamy prasę, czytamy, co się dzieje.
2: Ej, a wiecie, że już wiemy, kto był osobą towarzyszącą Karola Nawrockiego podczas urodzin Donalda Trumpa i gali UFC?
4: Tak, bo zaproszenie było dwuosobowe.
3: No jak, do żona, no co?
2: Ale nie
3: to
2: zabrał żony.
1: Nie.
2: Nie. Zabrał ze sobą małżonkę Jana Błachowicza.
4: Nie, siebie. Zabrał samego Jana Błachowicza.
2: Jana Błachowicza, tak.
3: No to o
1: nie
3: jejku.
1: Małżonkę.
3: Czyli tak, czyli zabrał jako żonę Jana.
4: Tak jest. Normalnie.
3: Żona Jan.
4: Dzień dobry, kto jest pana partnerką? Moją partnerką
3: Jan
4: jest
3: Błachowicz.
4: Jan Błachowicz
3: jest sportowcem, tak. Rzeczywiście i też występuje na galach UFC. U? I on, to był jego? Okej, okay, dobrze. Gratulacje.
1: Mówią, że prawica jest niepostępowa. A tu proszę, jaka para.
3: No, para prezydencka.
5: Tylko w Radiu SK.
3: Tak razem lecieli samolotem?
4: Mhm. Janek to jest taka silna kobieta.

0: Zara Larsson, no i Zara Marcin Procki pojawi się z kolejnymi newsami.
1: Zara, będzie fajnie, będziemy wszystko wiedzieć.
2: Jeżeli jacyś mieszkańcy Starachowic dzisiaj nie umyli zębów, to jesteście absolutnie rozgrzeszeni. A dlaczego, to o tym Marcinek za momencik.
0: Podobno woda ma smak coli.
1: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Austria, Jordania, nasza specjalistka od piłki nożnej.
2: 1-0.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek muchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
8: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się umiarkowanie ciepły z temperaturą około 15 kresek. Na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni.
10: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze na kanale La Manche. Według pojawiających się informacji miało się to stać, by ostrzec i zapobiec kolizji z jachtem. Ten miał się zbliżyć na odległość mniejszą niż 500 metrów. Skażona woda w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic i powiatu bezdatnej do spożycia wody przynajmniej do końca tygodnia. Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Mogą korzystać z beczkowozów i punktów wydawania wody.
13: Programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
14: SK Sport News.
12: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi w meczu grupy J. Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a dwa trafienie zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Austrii z Jordanią. A Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: Jankes.
16: I Wiktor.
17: Jankes, jeszcze nie padło z twoich ust to, że dzisiaj jest środa, czyli...
18: W pół do piątku dzisiaj, no proszę, ale pachnie. Ej, ładna pogoda się robi, jest super.
19: No naprawdę. I sprawdzamy poranną listę obecności, kto z nami?
20: Cześć Jeska, a ja sam jestem taki zaskoczony, bo ostatnio tak myślałem sobie, że wcale nie muszę podnosić ręki, żeby zapukać komuś w drzwi. Trzymajcie się cieplutko, Jeska, pozdrawiam.
18: Wszyscy zdziwieni, może chodziło o drzwi obrotowe. Bo...
19: Albo że tak, on tak biodrem, no, albo nogą. Kolanem.
18: Ja czasami nogą otwieram.
19: Poczekajcie, jest rano, to może czymś innym jeszcze.
18: Czym Kama? Jakim?

0: Come on. 638, 22 kreski i będzie z nami godzina 7, tutaj jest, ka?
1: Proszę pana, jest wiosna, a jak jest wiosna, to kwitnie. Wszystko, nawet miłość.
0: O, cudownie.
2: Kto z kim tym razem?
1: Katy Perry i premier Kanady, czyli Justin Trudeau.
2: A, to już od jakiegoś czasu, tak.
1: Ale słuchajcie, takich zdjęć to jeszcze wcześniej nie widziałam. Normalnie leżą na pikniku i się obściskują i całują.
0: Super.
1: No.
2: To ja, zawsze jak o nich piszą, to ja sobie tak wizualizuję, zastanawiam się, słuchajcie, jakby to mogło u nas wyglądać na naszym podwórku.
1: Aha.
2: Mhm. Na przykład taki Donald Tusk całujący się na kocu z Dodą.
3: Radio SK.
0: To byłoby coś.
4: Dzień dobry, to znowu ja.
5: Reklama.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan.
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu. Drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Brydzia kończy za 12 minut siódma, a my teraz...
1: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłowni. Będziemy pokołać dzisiaj łapy.
2: Budzi w urodziny.
3: Piotrek, gotowy jesteś tam?
4: Czas na trening.
1: Tak, tak.
3: Piotrek, trener personalny, który interesuje się sportem. No to szybkie pytanie na dzień dobry twoich urodzin. Dlaczego Polacy nie grają na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej?
1: Bo jesteśmy po prostu słabi.
3: Dziękujemy. Dziękujemy. Piotrek, któremu już teraz... Nie, jeszcze nie dajemy jeszcze prezentów. Nie.
1: No, trzeba zasłużyć.
3: No, właśnie.
4: To a propos zasłużenia. Jakbyś mógł teraz tak spojrzeć na Jankesa i Wiktora i powiedzieć, którą część ciała powinni ćwiczyć najbardziej.
3: O, każdą.
4: Oraz dać mu po prostu po dwa ćwiczenia.
1: No myślę, że brzuch, nie?
3: No to jest ładne.
4: Ja też tak myślę.
0: Ja mam dwa nawet brzuchy, słuchajcie. Jeden trochę większy na dole i trochę mniejszy u góry.
4: Ale Wiktor, ja od razu ci powiem, Piotrkowi nie chodziło o to, żebyś więcej jadł i ćwiczył brzuch w ten sposób.
5: Ale brzuchem się nie obronisz przecież.
3: Czyli ćwiczymy brzuszek, żeby nie było tak zwanego takiej ala ciąży męskiej, tak?
1: No lub łapa, lub łapa.
3: Tak?
4: Łapa!
3: Okej, no to zrobimy oczywiście. Mówisz, pan trener mówi, że zrobimy, no to zrobimy. Co za problem?
1: Zapraszam.
4: Piotruś, dostaliśmy informację, że jesteś absolutnie mistrzem porannego ogarniania rzeczywistości, bohaterem codziennych misji specjalnych i człowiekiem, który zasługuje na odrobinę szaleństwa w dniu swoich urodzin. W związku z tym, uwaga, wyciągaj, uwaga, łapy!
3: Łapy.
4: Bo prezenty lecą!
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii dla całej twojej rodziny.
4: Łapy w górę!
1: Super, dziękuję bardzo, nie spodziewałem się.
3: Taka sytuacja urodzinowa od nas dla ciebie.
0: A skoro jesteś mężem, czyli masz żonę, czyli teoretycznie pytanie związane z siłownią, ale również z rodziną. Teść, tak czy nie?
4: No.
1: Jeszcze raz.
4: Czyli nie.
3: Dobra, nie mamy czasu, muzyka. Trzymaj się, Piotr.
1: Ja wiem, nie ogarnę.
3: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
4: Trzymaj się, Piotr.
1: Dziękuję, hej, cześć.

0: Por qué ja wstaję tak rano? Za chwilę siódma.
1: Zakładamy portki i lecimy dalej oczywiście. Austria gra w dalszym piątku z Jordanią 1-0 do przerwy. Okay.
2: No, a za momencik u nas Marcin Procki w newsach o tym, że jeżeli właśnie pakujecie się na wakacje i chcecie ruszyć na nie samochodem, to może boleć.
0: Tak jest. Wow. Bo to jest logiczne. Słuchajcie, na świecie dochodzi teraz do zawarcia pokoju, więc ropa tanieje, więc u nas drożeje.
3: Kama i Wiktor. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się przyjemnie. Termometry wskażą około 15 kresek, a na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie. Wiatr północno-zachodni będzie łagodny. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 23 stopni, co zapewni komfortowe warunki.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę, kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Mieszkańcy są w szoku.
3: No nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
4: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
5: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia.
2: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą wyjaśniane. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Dziś wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6 zł. 10 groszy za litra, diesel do 6 zł. 44 groszy. A to efekt nie przedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
6: Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli kwota zauważalna dla kierowców.
2: Komentuje Karol Bez. Z portalu Energetyka 24 dodatkowo Orlen podniósł wczoraj hurtowe ceny paliw. Argentyna zaczyna mundial od efektownego zwycięstwa. Leo Messi śrubuje rekordy. Messi został drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. Trafił do siatki 3-krotnie w spotkaniu z Algierią, której jego drużyna wygrała 3-0.
7: Dzięki swoim bramkom w meczu z Algierią Messi dokonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tej pory samodzielnie był nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Obaj mają po 16 goli. Do listy swoich rekordów Messi dorzucił jeszcze najwięcej rozegranych meczów na mundialu. Po nocnym spotkaniu licznik pokazuje 27, a wszystko wskazuje na to, że Albiceleste na tych mistrzostwach rozegrają jeszcze parę spotkań.
2: Informował Mateusz Gołębiewski, a właśnie trwa mecz Austria-Jordania. Austriacy prowadzą 1-0.
0: SK Ostrzeszów.
8: Jego Demość Pan, do 30 lipca trwa nabór wniosków o stypendium burmistrza miasta i gminy Ostrzeszów. To jednorazowo 1000 zł. Program skierowany jest do uczniów klas od 4 do 8, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce lub odnoszą sukcesy w sporcie, nauce albo kulturze. Nie liczy się tempo, tylko kilometry. Kraszewice debiutują w ogólnopolskiej akcji Rowerowa Stolica Polski i zachęcają mieszkańców do jazdy na rowerze.
9: Także bijemy się o ten każdy kilometr.
8: Mówi wójt Marta Pijanka. Czas jest do końca czerwca.
10: Jankes,
11: Kama,
10: Kama
11: i Wiktor.
10: Wiktor, radio
11: SK.
12: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w pół do piątku, w środę 17 czerwca.
13: Już za chwilę poprawi się atmosferka, wpadnie atmosferowicz, czyli Sławomir Peszko.
14: Będzie się działo!
13: Pamiętajcie, że karniaki kap trwają na sk.pl do odsłuchania. Aktualna zagadka, czyli brakujące wygwizdane słowo. Spróbujemy je odkryć.
15: A wy, gdybyście chcieli wziąć udział w naszej zabawie, zgarnąć tysiak oraz udział w karniaki kap i nocleg w Warszawie, to wskakujcie na sk.pl.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak ciągnie, to pewnie dużo magnezu przyjmuje.
2: Chyba no, to Igor Herbu, to zawsze widać, on taki jest, no.
3: I nasza radiowa koleżanka jeszcze do niedawna, czyli Zalia.
2: Jak do cały czas naszą koleżanką jest.
3: Ostatnio mało ją widzę na korytarzach.
2: Wiktor zerwał z Arią. No dobra, okej, 10 minut po godzinie 7. Słuchajcie, Poznań ma swoje hasło. Poznań miasto
4: Doznań.
2: Ale wczoraj się działo. Oj. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania prezydent pan Jacek Jaśkowiak no, został poczęstowany ciastem, a dokładnie obrzucony ciastem typu tort. No, tam wpadła taka ekipa...
1: Kogo? Aktywistów,
2: no i oni w taki sposób po prostu no, wykazali swoje wotum nieufności wobec prezydenta. Obrzucili prezydenta tortem.
3: W każdym razie to bardzo nieładne zachowanie i proszę tak nie robić więcej.
1: Ja coś czuję, że on na policję czekał z wypiekami na twarzy. I
3: Wiktor. Gdyby aktywiści chcieli się w sądzie jakoś bronić, to sprawdziłem. Pan Jacek 10 czerwca miał urodziny.

0: Szanowni Państwo, na Mistrzostwach Świata Austria i Jordania aktualnie od 10 sekund 1-1.
1: SK Karniaki Cup.
2: No ale dobra. Tam na trybunach się cieszą. Zobaczymy, czy na naszych trybunach podczas SK Karniaki Cup będzie równie wielkie szaleństwo.
3: O, pewnie, że tak. Jak najbardziej oczywiście. 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym podczas wielkiego finału Karniaki Cup. Rola głównych przy...
2: Sławomir Peszko.
3: Sławek, a wcześniej
2: oraz
3: nie
2: 10 000 złotych do zdobycia.
3: Sławek, Peszko, rzeczywiście będziemy strzelać karniaki razem z wami, z naszymi słuchaczami. Oczywiście zgłaszacie się jak zwykle na sk.pl. Sławek mówi, później jednego słowa brakuje, wy próbujecie w to słowo się idealnie wstrzelić i nagroda może być wasza.
2: A teraz pytanie, jaki mistrz jest razem z nami? Dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
2: Cześć, jak masz na imię?
4: Krystian.
2: Krystian, rozumiem, że ty karniaki strzelasz po prostu lepiej niż Sławomir Peszko.
4: No mam taką nadzieję.
2: Sprawdzimy, mam nadzieję.
0: Podobno tak z piłką nożną jesteś związany i to tak całkiem mocno życiowo. Jak to wygląda u ciebie?
4: Oj tak, od 4 roku życia rodzice zapisali mnie na treningi. Na początku w Zawiszy Bydgoszcz zacząłem, później w MUKS-ie. No i jakoś tak do końca 17 lat sobie pykałem, później jakoś szóstki piłkarskie. Także no jakoś tam działam w piłce.
2: Słuchaj, bo u mnie jest tak, że często korki wywala, a ty domyślam się, że tych korków trochę w życiu miałeś. Jakieś rady masz dla mnie?
4: A nie wiem, nie wiem.
0: Musisz lepiej zawiązywać, wiesz, te bezpieczniki.
2: A, tak. O, dobra, dobra, to tak będę robić. Dziękuję bardzo.
3: No dobra, słuchajcie, bo już Sławek się tutaj wyrywa do wypowiedzi na antenie Radia SK. Sławek, gotowy? Ty też gotowy jesteś?
4: Gotowy.
0: Uwaga. Jedno brakujące słowo. Uwaga, najpierw Sławek, a potem od razu po nim będziesz miał 3 sekundy na uzupełnienie.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
4: imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
2: No przecież nie auto.
0: Dla formalności sprawdźmy tylko, jak to brzmiało w oryginale, aby wszyscy mieli pewność, że to.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
0: No!
2: I tym sposobem udaje ci się dostać od nas po pierwsze 1000 złotych, po drugie zaproszenie na SK Karniaki Cup, nocleg w Warszawie, no i szansę na spotkanie ze Sławomirem, strzelenie mu karniaka, no i również gra o 10 000 złotych.
0: Ale się posypały
4: super,
0: nagrody.
4: Super, bardzo się cieszę.
3: Gratulujemy oczywiście. No i co? Zapraszamy kolejne osoby. Zgłoszenie na sk.pl. Jeszcze mamy miejsce.
2: Krystian, pamiętaj, żeby korki wziąć ze sobą.
0: I na koniec jedno pytanie. Kto wygra Mistrzostwa Świata?
4: O, ja liczę na Argentynę.
1: SK Karniaki Cup.

0: Pierwszy kibic RP Jankes cały czas zerka na ekran.
1: Co się dzieje, ale już wiem, dlaczego my nie gramy w Mistrzostwach Świata. No. Bo się nie robiliśmy tego, co robi Jordania, czyli się Jordańczycy, piłkarze po strzeleniu gola.
2: Czyli wszyscy nie wygrywaliśmy.
1: Przytulali się z murawą, przykładali głowę do murawy. Do tego tak dobrze grają prawdopodobnie.
0: Może być.
1: Naprawdę, serio.
2: Komunikacja z trawą.
0: Dokładnie. Słuchajcie, no, też trochę będziemy mówili w tym klimacie za chwilę w newsach o tym, że nam góry remontują.
2: No. I to nasze polskie, wyobraźcie sobie.
1: No wiadomo, Polska.
0: To Tatry.
1: Polska górą.
0: Żeby tylko jakiś majster, któremu się ręce nie trzęsą, to robił. Jan.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
9: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
8: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
9: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
10: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
15: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem. Termometry wskażą około 16 kresek, a wiatr północno-zachodni będzie łagodny. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 23 stopni. Idealne warunki na spokojny początek dnia.
14: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
16: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. CBŚP rozbiło gang handlujący narkotykami. Zatrzymanych zostało 11 osób. Grupa działała m.in. na terenie Bydgoszczy. Dwie z zatrzymanych osób są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty będzie żółty szlak w Dolinie Białego. To przez prace remontowe, mówi Jakub Bryniarski z TPN-u.
17: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie.
16: Na TPN apeluje o uszanowanie zakazu i nie wchodzenie na szlak.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
19: SK Sport News.
16: Jordania wyrównuje w meczu z Austrią. To Austriacy wyszli pierwsi na prowadzenie, ale na początku drugiej połowy trafiła Jordania. W tej chwili jest 65. minuta, jest 1-1. A w tej grupie wcześniej Argentyna 3-0 wygrała z Algierią. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
20: Jankes, Kama i Wiktor.
21: Właśnie nie wiadomo, czy to jest Jankes, czy to nie jest Jankes.
22: Póki co jestem, ale ponoć już jestem też na Instagramie.
23: Jesteś. Odpalamy naszą zabawę, kim jest Jankes. Na naszym Instagramie przerobione jego zdjęcie. Janki ma zakaz wchodzenia teraz na social media.
21: Blokada rodzicielska.
23: Ale wejdźcie, zobaczcie i nagrajcie Jankesikowi podpowiedzi, żeby odgadł swoją tożsamość.
22: Uwaga, pierwsze pytanie jest na kartce.
21: Wchodzisz zawsze do takiej toalety, do której chcesz.
23: Oj, tak! Tak.
21: Nie pytasz się o zgodę.
22: Nie muszę pytać?
23: Nie. Tak.
21: Nie musisz. Pierwsza podpowiedź od nas. Trochę się ciebie boimy.

0: Gdzieś to już słyszałem.
1: Nie.
2: Coś ty, może ty słuchałeś kiedyś Eski?
0: Może to ten Gauthier był kiedyś taki też właśnie. Taki
2: a to podobne, to prawda.
0: No dobra.
1: 7.38 na eskowych zegarach. U nas oczywiście wesce same hity. Chciałoby się rzecz, że aż gorące.
2: Jest wielka szansa, że za chwilę na ulicy usłyszymy coś takiego.
3: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
2: Otóż. Mam newsa prosto z pogody, a że moja dziewczyna jest prezenterką pogody, to...
0: No właśnie.
2: To tak jakbym się znał, prawda?
0: No, dawaj, i co tam?
2: Nadciąga potężne ocieplenie.
1: Tam!
2: Meteorolodzy mówią, inaczej. Że przed nami monstrualna, jak ją nazwali, fala gorąca.
1: Tam.
2: Tak, okazuje się, że w ten weekend, słuchajcie, 35 stopni nawet w niektórych miejscach w kraju.
0: Niesamowite, no. Pogoda, tak przy okazji sobie przypomniałem, pogoda w tym miesiącu, w czerwcu, bawi się z nami w ulubioną zabawę dzieciństwa.
1: Czyli jaką?
0: Ciepło, zimno. Kama. Zimno, ciepło.
2: Kama, gorąco!
0: Kama, tobie dzisiaj jest zimno czy ciepło?
4: Reklama. RTV Eura GD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
5: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
10: I po reklamie.

0: taką energią należy się budzić. On the top of the world. 12 minut i 8 będzie.
1: Mm-hmm. Teraz na szczycie to będzie Nosel.
2: Ojejku, czyli strach się bać.
0: To jest człowiek, który potrafi popsuć zawsze dobry humor od samego rana. Znaczy tej jednej osobie, którą wkręca, bo reszta dobrze się bawi.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Wypędzowana Violetta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia. Sanatoria.
5: Tak.
4: W sprawie przydziału, proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
5: Tak.
4: Dobrze.
5: A, to... jeszcze co by było? Jakby oprócz, jak nie Karpacz?
4: Karpacz, Ani? Kudowa-Zdrój.
5: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
6: Obojętnie. Może być i Karpacz,
5: tak.
4: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo, chcecie panią czy pana?
5: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
4: Nie ma, proszę pani, ani tu, ani tu.
5: O kurczę, wie pani co, to wtedy, bo w tym kodzie Kudowa-Zdrój też jest...
4: Tak, to samo. To samo,
5: też mamy trzy pokoje. Trzy osoby.
4: No.
5: Mów.
6: Nie wiem, kula, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta jeszcze jedna.
4: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
5: Albo to, Marek.
4: Bo wie pani, to może zróbmy tak, ja bym dała kobietę, i teraz ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
5: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
4: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
5: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś nie, żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
4: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
5: Czy my damy radę z tym?
6: Ja nie wiem.
4: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, że jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
5: Wie pani co, ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
4: Proszę pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
7: Teściowa została wkręcona w Radiu SK.
5: No nie, i z tym sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko niech on się to u mnie pojawi.
6: Udało mu się
5: naprawdę. Ja już jestem podłamana.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Musimy kiedyś do Nosela wkręcić.
0: Ja nie mam do niego numeru telefonu. Kurczę, też...
8: Masz numerka ma?
9: Pocztą go wkręcimy.
0: Pocztą.

0: Кимис Мусъл, відомо Кимис Янкес? Невідомо.
1: Kim jest Jankes?
2: Zapraszamy do wspólnej zabawy. Na naszym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Mm-hmm. Janki nie ma jeszcze zielonego pojęcia, kim jest, ale za momencik wlecą pierwsze podpowiedzi.
0: Poproszę, jakieś konkrety. Czuję, że dzisiaj... No nie wiem, właśnie mam takie, już patrzę na was i zawsze widzę,
3: w oczach,
0: widzę,
3: w oczach.
0: Czy się wydarzy, czy będzie dobrze, czy nie. I dzisiaj widzę, że będzie źle.
3: Co widzisz między moimi oczami?
0: No.
2: Ja widzę lwią zmarszczkę, ale to inna sprawa. Dobrze, pierwsze podpowiedzi lecą.
4: Oj, Janki, kim jesteś? Jesteś legendą.
3: O. No to jest taka ogólna.
0: Ale dobrze, jestem Polakiem?
3: No, jesteś obywatelem świata.
2: Tak.
0: Tak. Czyli, czyli mogę być też Polakiem.
3: I w promocji kolejna podpowiedź.
5: Jankes, lubisz innych facetów?
2: Często miewasz z nimi bliski kontakt. Nawet bym powiedziała, że cielesny.
0: Czy jestem politykiem?
3: Nie.
1: Radio SK.
2: Ale życzymy ci powodzenia.
3: Kolejna porcja podpowiedzi zaraz po ósmej.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: W Ostrzeszowie poranek zapowiada się z niewielkim zachmurzeniem i przyjemną temperaturą około 16 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości, więc można odetchnąć pełną piersią. Po południu słupki rtęci podskoczą do 23 stopni, a słońce będzie nas rozpieszczać.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Zbliża się 8, zaczyna Męska News, Marcin Procki, zapraszam. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zabiera głos w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Wymaga dogłębnego zbadania. Sytuacja jest bardzo poważna, przyznaje szef BBN, a chodzi o sytuację z poniedziałku, kiedy nieznany sprawca zastrzelił 44-letniego Rosjanina Roberta K., znanego też jako Simon Skrypecki. Artysta był zagorzałym krytykiem Putina. To mogła być egzekucja przy użyciu broni krótkiej, twierdzi policja i prokuratura. Sprawca nadal jest poszukiwany, a mundurowi mają jego rysunek. Opis. Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Utrudnienia w urzędach mogą pojawić się przez najbliższe 2 godziny.
3: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby po prostu klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Apeluje Regina Borkowska z Solidarności. ZUS. Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200. Do wyboru jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Armia zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Więcej o tej akcji Rafał Różycki.
4: 27-dniowe szkolenia organizowane są w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski, mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
5: Program Wakacje z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.
4: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Zapisy trwają. Lepiej się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
2: A każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu około 6 tysięcy złotych brutto.
6: SK Ostrzeszów News.
7: Jagoda Mośpan, 22 miliony złotych daje wielkopolski samorząd na kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 449. Chodzi o odcinek do granicy gminy Grabów nad Prosną.
8: Gruntowna przebudowa tej drogi wraz z chodnikami,
7: mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Obecnie trwają prace na odcinku Palaty-Giżyce. Grabów nad Prosną zaprasza na historyczny spacer ulicami miasta. To już 5 lipca. Na trasie między innymi rynek, zamek, kościoły i miejsca związane z historią Grabowa. Start przy urzędzie.
6: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: Co na panu Jankes?
10: Nie wiadomo. Cały czas poszukujemy twojego drugiego alter ego.
11: Mm-hmm. Łap kolejną podpowiedź, może będzie łatwiej.
12: Masz narysowany wzorek jakby przez przedszkolaka.
9: Ale gdzie?
10: Gdzieś na ciele, kolego. Lubisz tatuaże.
11: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
10: No, na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wskakujcie, oglądajcie, a potem podpowiadajcie.
13: Ciele?
9: Mam tatuaże, lubię facetów.
10: A gdzie to się robi? No.
9: Lubię też Dawida Podsiadło?
10: No, podsiadłbyś go. Jest.

0: 8 minut po godzinie 8. Youngest cały czas nie wie, kim jest.
1: Dajcie więc... jakieś konkretną podpowiedź.
0: Ależ
1: proszę
0: cały
1: was.
0: Czas są konkretne. Łap konkretną kolejną.
2: Youngest, masz 1,78 m.
1: No.
2: A w listopadzie 2023 roku byłeś w Polsce.
3: Nie ma bardziej konkretnej podpowiedzi.
1: Są daty, są liczby, są fakty. Jak ja kocham konkrety.
4: Jezus, co to za podpowiedź? Skąd wy to wzięliście w ogóle?
3: Słuchajcie, zostawmy na chwilę, kim jest Youngest, bo miał być pewien konkret właśnie w postaci dopłat do emerytur dla artystów. I tam się nawiązała taka dziwna sytuacja, że Skolim był anty, a cała reszta artystów niby była za.
0: No właśnie, jak się okazuje, Donatan łączy siły ze Skolimem i wyśmiewa, tak samo jak Skolim, pomysł dopłat do emerytur artystów. Nawet powiedział, ta, może kilometrówki również, co?
3: Ale w sumie to by się zgadzało, bo niektórzy artyści...
1: Lubią, prawda?
3: Lubią zatankować.

0: No jak, wiesz czy nie wiesz?
1: 1,78 m, no jest kilka osób, które mają
0: kiedyś
1: taki wzrost.
0: W grudniu w Polsce.
2: Jest Jankel.
1: No dobra.
3: Trochę zazdroszczę twojej żonie. Co tydzień masz nową tożsamość. To może być odżywcze dla związku.
1: Kochanie, kim dzisiaj jesteś? No dobra, nie wiem kim jestem. Jestem mężczyzną?
0: Nie mogę ci tego powiedzieć.
1: Ale no, na to
3: wychodzi. Jesteś legendą, no. Tak.
1: Legendą.
0: Złap taki
3: tak,
0: teraz.
3: Złomówione.
1: I lubię facetów.
0: No tak.
3: Lubisz.
1: Ale lubię też dziewczyny?
0: Też.
3: Ale z facetami jesteś jakby bliżej.
1: W jakim sensie?
3: Cieleśnie. Mhm.
1: Że seks?
3: Że kontakt. Mm. Ocieranie, dotykanie.
1: Klapsy?
3: Też.
4: Czyli może.
1: Ale jestem artystą?
0: Posłuchaj zestawu
1: czy podpowiedzi. Czy jestem aktorem? O, może tak.
0: Również. Potrafisz być aktorem.
1: A, potrafię. No tak. Każdy z nas potrafi być aktorem. Dobra, dawajcie, no.
5: Pojawiłeś się w grach i filmach.
6: O, Jankes, no. Jesteś kimś, kto potrafi nieźle przyłożyć.
7: Jankes, lubisz uszka, ale niekoniecznie te z barszczu.
8: No co ci powiem, Janki. Kiedyś byłeś mocną ręką, no a dzisiaj jesteś już legendą, trochę siwą.
3: Ale legendą.
9: Jankes, mimo że nie jesteś z elektrowni, to bardzo często wyłączałeś ludziom światło.
1: Czekajcie.
3: To wszystko prawda.
1: Okej. Okay. No. Włączanie światła to się dzieje często w sportach walki. Mhm. Nie?
0: No tak.
3: No, no to czy tak to, jeżeli ale nie patrz by... na nasz w ogóle, zamknij oczy.
1: Macie
3: i
1: coś jeszcze?
3: Dalej.
0: Mamy.
1: Czekajcie, jestem sportowcem, tak? Czy nie?
0: No tak!
1: Już aż mi poleciało. Aż mi ślinia poleciała. Dobra, no sportowiec, dawaj, no.
5: Janki, jesteś nieudolnym kanibalem.
1: Nieudolnym kim?
3: Kanibalem!
0: Oraz
10: podpowiedź, Jankes lubi gołębie.
0: O! Łap gołębia, łap
3: nie
0: gołębia.
3: Nie chodzi o gołąbki babci Teresi.
1: Jeszcze raz, kim nasz prezydent był teraz na walce?
3: Z Janem Błachowiczem.
1: Czy propozycja, czy jestem Janem Błachowiczem? Nie jestem, Jan. Nie. Ale czy to jest ciepło? Czy blisko?
0: Jest niedaleko.
1: Czyli jestem jakimś takim oktagonowym wariatuncio.
0: Dokładnie.
5: Witam.
1: A do tych osób jest sporo.
5: Jesteś najmłodszym mistrzem wagi ciężkiej.
0: No.
4: Marcin Najman.
3: Masz 1,78 m wzrostu. No ale misiu, no jeżeli byłeś w listopadzie w Polsce, to jak możesz być Polakiem? Takie pytanie tylko ode mnie.
0: Ale Polacy też byli w listopadzie w Polsce.
3: To
0: ostatnie i być może najważniejsze, co usłyszysz.
11: Cześć wszystkim. Pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła, kim jest dzisiaj Jankes, to Kac Vegas. Pozdrawiam.
3: Drodzy Państwo, widzieli teraz jego minę.
1: Czekajcie, bo oni robili sobie ten taki dziwny, taki ten tatuaż, taki, co miał ten bokser, ten.
0: No, ten czyli który, napojów. No, jak się nazywa, Michael Jackson.
3: Nie,
0: Michael Jackson.
3: Czekaj, przeszkadzasz.
1: Nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa. Już mam.
0: Michał Anioł.
3: Nie
0: Michał Anioł.
3: Koledzy.
1: No, jak on się nazywa? Słynny bokser. Z tatuażem na twarzy.
0: Timberlake.
1: Ale nie jestem Polakiem. Czy jestem Polakiem? Bo też Polak taki ma taki coś.
0: No.
1: Wiem.
0: No.
1: Mam.
3: No.
1: Mike Tyson!

0: Bleib da ich saugen, Kreuzer! Zusiu! Kamera mi pokazała!
1: Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział tego zdjęcia, to wskakujcie na Instagram, bo naprawdę...
0: Ale ciekawe to co?
1: Jaka to jest przeróbka?
2: A ja na twoim miejscu zastanowiłabym się nad tym tatuażem na twarzy. Radio
0: Jezu. Ale...
2: Pasuje ci!
0: Ale jakiś taki... Czemu ja taki okrągły jestem? Jakiś dziwny, jak taka...
2: No bo on też jest taki okrągły, no.
3: Ladies and gentlemen,

0: Krzysztof Tysonowski dzisiaj, czyli Mike Tyson w roli Jankesa na naszym Instagramie.
1: Jakby byś chciał taki tatuaż, ja ci mogę narysować, daj flamaster.
2: Słuchajcie, dostawię to mojemu synkowi, on też jest dobry w te klocki.
0: Może się okazać, że ktoś skopiował ten pomysł, bo podobno po polskich dworcach kręcą się jacyś podrabiańcy, którzy też nie są sobą, tak jak Jankes, ale tam sprawa jest poważniejsza. Ojej. I o tym zaraz Marcin Procki.
3: Radio S. Radio

0: Sexy chick.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: W Ostrzeszowie w środowe przedpołudnie czeka nas przyjemna aura. Termometry wskażą 18 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne. Wiatr lekko powieje, co doda uroku tej pogodzie. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, więc będzie jeszcze cieplej.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki zapraszam, a zaczynamy od poważnego wypadku na trasie S7 pod Krakowem. Na wysokości Kokotowa zdarzyło się kilka pojazdów, ranne są dwie osoby, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, przypominają służby. Stołeczna policja bada działania grupy Bronimy Polskiej Granicy. Na filmach w sieci widać, jak mężczyźni w strojach przypominających mundury zaczepiają i legitymują obcokrajowców. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
5: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
4: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
6: Dzień dobry wszystkim, raz jeszcze środa, czyli w pół do piątku, 8.31.
7: Czas na zabawę z zabawkami z Toy Story, bo jeszcze w tej godzinie zadzwonimy do kina, wyślemy, zabawki przekażemy.
8: No, a wszystkie oczywiście zgłoszenia na sk.pl. Dzień dobry.
6: Są zabawki, już się odzywają.
7: Janka zawsze nosi baza w kieszeni. Astrala.
8: Gratuluję. Na czasie.
6: Chyba nie muszę mówić, że ja mam chudego.
9: Czekajcie, bo coś jeszcze tutaj, coś jeszcze chcę powiedzieć, no. I am Buzz Lightyear. My comet face.

0: Tutaj SK 8:37, 23 do 9.
1: My z Wiktorem od wczoraj świętujemy jako wielcy, najwięksi fani filmu 1670, serialu.
2: Wczoraj w sieci pojawił się trailer do najnowszego sezonu, numer 3, szanowny panie.
0: Czyli ja mam 3 sezony do nadrobienia już.
2: Tak.
1: No dwa i trzeci dopiero
0: trzeci
1: ten,
0: będzie.
1: Tak.
0: Pojawił się od końca? Bez sensu chyba, nie?
2: Nie, lepiej od początku. Zacznij od pierwszego, potem drugi, a potem trzeci, bo są już pierwsze fragmenty i cytaty.
3: W tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych poza domem. To jest dojrzałość.
0: No to jest wspaniałe.
1: No ale w związku ze zbliżającym się trzecim sezonem serialu 1670 mamy dla ciebie, Janki, pewną zagadkę.
0: Jakiś teścik, tak?
1: Tak.
2: Posłuchaj pytania, no.
0: Poproszę.
4: Co bije?
2: No, co bije?
1: Zapytała Aniela.
0: Co bije? Serce na przykład?
2: Niestety bije co innego.
5: To ręka.
2: Premiera już w sierpniu.
0: Namówiliście mnie.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: 17 czerwca. This is the day. Dzień premiery Toy Story 5.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
0: To dzisiaj rzeczywiście. Czekaliśmy, aż się doczekaliśmy. Są pewne niespodzianki. No możemy powiedzieć, że jesteśmy niespodzianką w tym filmie, prawda?
2: Czy ty nie jesteś niespodzianką, ty jesteś pizzą w okularach.
0: To prawda. Tak. Ja jesteśmy postaciami rzeczywiście.
3: Ogrodowym krasnalem.
2: A jesteś właściwie gnomem.
3: Jestem ogrodowym krasnalem. Tak no. Mnie podpisali w liście dialogowej.
2: Mhm. Ja z kolei żółwicą lądową.
0: Żółwica lądowa.
3: Wszyscy spotykamy się w kinach, oczywiście w całej Polsce, no ale teraz spotykamy się przy telefonie z Agatą. Dzień dobry.
4: Cześć.
0: No dzień dobry, Agatko, witaj. Ty bardzo, bardzo lubisz, czy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo lubisz?
4: Bardzo, bardzo lubię.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobra odpowiedź.
2: Muszę przyznać, że kiedy obejrzałam pierwszą część filmu Toy Story, zaczęłam się zastanawiać, czy moje zabawki, jak byłam mała, faktycznie robiły dokładnie to samo, co zabawki w filmie, czyli po prostu buszowały i rozwalały różne rzeczy. Czy ty, Agata, też tak masz?
4: Myślę, że tak. Każdy z nas tak ma trochę.
3: To co robią twoje zabawki, kiedy ty wychodzisz z domu? Tak jak teraz na przykład, bo wiemy, że złapaliśmy cię w parku, czyli jest szansa, że one zostały same w chacie.
4: Tak, zostały. I mamy takiego wysłużonego już troszeczkę misia córki, ulubionego. Mm-hmm. Podejrzewam, że to on każdego dnia podjada nam lody z lodówki.
3: A gruby miś?
4: No, puszysty.
3: To on!
2: Ale to czekaj, otwierasz zamrażarkę, zaglądasz, a tam puste pudełko w środku?
4: Tak, sporo nadjedzone.
2: A jakbyś na przykład do pudełka po lodach wsadziła koperek, to też by zeżarł?
4: Nie mam pojęcia, muszę
0: spróbować. Kama nie podpowiadaj, czyli Kama tak robiła. Zobacz, to nie ja, no nie wiedziałam w ogóle. Zobaczcie, no coś tu się wydarzyło.
2: Lody i koperek.
3: Słuchajcie, otwieramy jeszcze raz to pudełko, bo okazuje się, że zamiast lodów i koperku tam zaproszenia dla całej rodziny na film Toy Story 5. Zestaw zabawek
4: super.
3: I głośnik bezprzewodowy. Brawo!
4: Super, bardzo się cieszę.
0: Taki piękny zestawik oczywiście dla ciebie. Baw się dobrze w kinie z zabawkami, no i niech tu wszystko ci ładnie, pięknie gra, jeśli chodzi o ten głośnik.
2: I taka wskazówka, żeby wasz pluszak nie wyjadał wam lodów, jedzcie lody na mieście.
1: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: mamy dość.
1: Znaczy nie, no nie mamy dość, chyba, ale płacą tylko do 9, więc
2: dość
1: sami rozumiecie.
2: My tu mamy jeszcze 5 minut powiedzmy, nie? No za chwilę jeszcze reklamy, dlatego nam płacą.
0: Kubuś i Kubuś, kochamy was, za chwilę 9, no ale przy mikrofonie kolejni, no i kolejne hity na czasie. To będzie dobry dzień razem z Eską.
1: No i pamiętajcie o tym, że cały czas ze Sławomirem Peszką możecie zawalczyć w Karniaki Cup.
0: Tak jest.
1: Zgłaszajcie się na SK.pl, tam jest oczywiście szansa na to wszystko.
2: Finał naszej Ligi Mistrzów oczywiście 4 lipca na PGE Narodowym, ale dzisiaj też wieczorem, słuchajcie, 22 mecz. Kto dzisiaj gra? Anglia?
3: Chorwacja!
2: Anglia, Chorwacja, oj, oj, oj.
0: No i przecież finał w kosza również, Zielona Góra.
2: Legia Warszawa!
4: Dzieje się. I Wiktor.
5: Gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
5: No wyobraź sobie, że nie.
7: No, to będzie okazja.
8: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Będę był to al ristorante.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
16: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
17: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
1: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: W Ostrzeszowie w środowe przedpołudnie czeka nas przyjemna aura. Temperatura wyniesie około 18 kresek, a na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie. Wiatr powieje z północnego zachodu, ale będzie raczej łagodny. Po południu słupki rtęci wzrosną do 23 stopni.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ogromne korki pod Krakowem na ekspresowej siódemce przed węzłem Przewóz. W kierunku Nowej Huty zderzyło się kilka pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Ranne zostały 3 osoby, a przez wypadek ogromne korki tworzą się na S7, ale także na autostradzie A4. A w oddziałach ZUS trwa właśnie strajk ostrzegawczy. Urzędnicy do 10 przerwali pracę, więc lepiej odłożyć wizytę w urzędzie. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki.
3: Odchodzimy od stanowisk, czyli po prostu przestajemy pracować.
4: Pracownicy nie widzą pieniędzy. I my nie protestujemy do samego protestowania, tylko dlatego, żeby nas wreszcie doceniono.
5: Pracodawca po prostu nie traktuje nas poważnie.
2: No, słyszymy od pracowników ZUS w Szczecinie. ZUS oferuje na razie 200 zł podwyżki i jednorazową nagrodę. A przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokumentu stawiają się już kolejki, przyznaje Barbara Nawrocka.
6: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
2: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej, także między innymi w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.
7: SK Ostrzeszów News.
8: Jagoda Mośpan, kolejne drogi zostaną wyremontowane. To w ramach ostrzeszowskiego powiatowego programu przebudowy dróg. Jest na to 5 milionów złotych, wykładają powiat i gminy.
9: I wspólnie takie to zadanie właśnie realizujemy, partycypując 50 na 50.
8: Mówi starosta Dariusz Świtoń. W tym roku do programu nie dołącza Kobyla Góra. Będzie okazja poznać kulisy sportów walki. 23 czerwca o 19 na zamkowym dziedzińcu w Ostrzeszowie odbędzie się spotkanie z kickbokserem Tomkiem Przybylskim. To w ramach tegorocznych Dni Ziemi. Wstęp jest wolny.
10: Postanowiłem, że wam dzisiaj fajnie zagram. Jakby tak było, jakby tak w ogóle nie było, co? Przecież tak jest codziennie, tak jest co godzinę w Radiu SK. Illenium i Ellie Goulding będzie. Będzie The Colors, Taylor Swift i Elizabeth Taylor, Shakira, Dawid Podsiadło i Benny Hertz, a na początek Alex Warren, Fever Dream, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam w SC.

0: Wciąż ciężko usiedzieć w miejscu, wciąż ciężko nie wiercić słoninką przy tym numerze Shakira i Whenever, Wherever na antenie Radia SK. Numer, dzięki któremu w 2001 roku poznał ją cały świat. Numer, który dotarł do miejsca pierwszego w ponad 20 krajach, również w Polsce. A Shakira nie zwalnia tempa. Graliśmy w dniu premiery oficjalną piosenkę mundialu w Ameryce Północnej. Die, die. Oficjalną piosenkę nie mylić z oficjalnym hymnem, bo ten to DNA More Than A Game z Bocellim i Davidem Guettą. Namieszało tam FIFA w tym wszystkim. No ale jest dużo fajnych piosenek. No, zresztą ten drugi numer, DNA More Than A Game, też wam graliśmy. No w końcu, wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC. No i jak teraz łatwo policzyć, Shakira dzięki Die Die pojawiła się na większej ilości mundiali, 4, niż Gerard Piqué, 3. No i kto tu jest mistrzem świata? W sensie mistrzynią. Za chwilę wspomniany Guetta, który zremiksował Milki, Just The Way You Are, a później Dawid Podsiadło w SC, okej?
1: Radio SK. Reklama.
2: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!

0: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w Parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę Studio Tańca System, Zumba Kids, Pracownia Wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo e Karina oraz Zespół Bektus. Zapraszamy!
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

0: Ależ to jest fajny klimat. Ebony Hirst na antenie Radia SK. No klimat to był wczoraj. Sławek Peszko był w naszym eskowym studiu. Działo się wiele, nawet próbował wytłumaczyć spalonego. Jak mu poszło, to możecie sprawdzić, jeśli nie słyszeliście oczywiście na naszym Instagramie, bo wciąż w Instastory jest Sławka Peszko. Naprawdę całkiem sporo. Kompletujemy naszą jedenastkę na SK Karniaki Cup, bo Sławek Peszko to jeden z gospodarzy tego, co będzie się działo 4 lipca na PGE Narodowym. No i do tej drużyny dziś rano dołączył z powołaniem Krystian. Krystian to jest naprawdę spore wzmocnienie dla nas, bo występował, słuchajcie, nawet w centralnej lidze juniorów, jeśli chodzi o granie w piłkę, i zawsze marzył o grze właśnie na Narodowym. No to będzie okazja 4 lipca, przypomnę, będzie walczył o 10 tysięcy złotych. Takie pieniądze są do wzięcia. A na sk.pl i w aplikacji Radia SK jest już nowa zagadka, no bo chcemy powołać kolejną osobę. Ta zagadka to...
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Mam wrażenie, że niekoniecznie chodziło o ręczniki. Stanach, Vito Bambino i Ale Jazz Veste za moment, później Tate McRae.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: I po reklamie.

0: Coraz częściej i coraz gęściej można zobaczyć ich razem z Justinem Trudeau. Publicznie Katy Perry i Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed godziną 10. Publicznie informuję, że po godzinie 10 będzie kolejna godzina wypełniona hitami na czasie w SC. Na sam początek coś od pana, na którego mówią Rag & Bone Man. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: W Ostrzeszowie zapowiada się przyjemny dzień. Przed południem termometry pokażą 19 kresek, a słońce będzie królować na niebie z minimalną ilością chmur. Wiatr z północnego zachodu będzie delikatny. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
6: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W oddziałach ZUS powinien już zakończyć się dzisiejszy strajk ostrzegawczy. Pracownicy urzędu domagają się podwyżek. Na 2 godziny odeszli dziś od biurek, ale petenci nie byli odprawiani z kwitkiem.
7: Dziękuję ślicznie.
8: Dziękujemy za wyrozumiałość.
7: To ja dziękuję bardzo.
8: Z uwagi na tą ograniczoną
7: usługę
8: i zapraszamy w piątek. Tak, dziękujemy.
9: Tak. Była pani w ZUS-ie w godzinach strajku. Udało się załatwić sprawę?
7: Udało się. Bardzo dobrze. Miłe bardzo panie.
10: Nie załatwiliśmy tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy mówieni na godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
6: A do ZUS-u w Bełchatowie zajrzał reporter SK Rafał Różycki. Przypomnę, związki domagają się podwyżek dla pracowników. Chodzi o 1200 zł brutto. Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się działania polskiego MSZ w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Grupa miała zorganizować zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Mieli też ze sobą krzyż. Kiedy niemiecka policja odmówiła im dojścia do pomnika, doszło do szarpaniny.
11: W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ, jednak budynek był zamknięty.
6: O czym informował reporter SK Mateusz Gołębiewski. Austria wygrała z Jordanią 3-1, za nami drugie spotkanie w grupie J Mistrzostwa Świata. Z kolei tej nocy ostatnie mecze pierwszej kolejki fazy grupowej. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której też Gana zagra z Panamą.
12: SK Ostrzeszów. Sport.
13: Jagoda Mośpan, w trzeci weekend września, a potem tuż przed Bożym Narodzeniem, w trzeci weekend grudnia odbędą się derby Wielkopolski w piłce ręcznej. Orlen Superliga odsłania karty nowego sezonu, który ruszy na początku września. Ostrowianie miniony sezon zakończyli na 4., a MKS na 5. miejscu. Będzie można spróbować kettleball. Darmowe warsztaty z podstaw tego sportu w lipcu odbędą się w Kaliskim Aquaparku. Poprowadzi je wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i Świata Robert Jędrzejewski z kaliskiego klubu Iron Fit. Liczba miejsc ograniczona.
14: Nice.
15: Justin Bieber, Nicki Minaj, bardzo proszę. Beauty and the Beat będzie na pewno. No i jeden z moich ulubionych numerów od Eda Sheerana, czyli Sapphire za kilka chwil. Bledka też, Kygo i Khalid też, Jazzy też. A na początek Rag & Bone Man i Skin. 10:01 na zegarach, a Westy już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ileż imprezowych wspomnień, prawda? Usher, Lecris i Yeah na antenie Radia SK. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jedna z moich ulubionych nazw instytucji, daje znać, że w najbliższych dniach do Polski, no, wbiją upały. Już w piątek na zachodzie możliwe jest ponad 30 stopni, a nawet w weekend miejscami do 35. I tak ponoć do połowy przyszłego tygodnia, ale temu upałowi, żeby nie było, mogą towarzyszyć też burze z ulewami i wichury. Krótko mówiąc, dobre wieści dla naszych polskich marud. Ktoś, kto jeszcze przed chwilą narzekał, że za zimno i że za mokro, już za chwilę będzie mógł narzekać, że za gorąco. Bledka, komu miałabym powiedzieć w SC? Za moment, później Kaigo i Khalid.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live. Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
9: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!

0: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
3: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.

0: Pink i Nate Rust. Piękne Just Give Me A Reason na antenie Radia SK. Za chwilę David Guetta, Taylor Swift i Tones and I, czyli Gone, Gone, Gone. Przypomnę też numer od Margaret. A przypominam, że dziś mamy 17 dzień czerwca i jeśli ktoś czekał na premierę Toy Story 5, to to właśnie jest dzisiaj. Nie w piątek, tak jak zazwyczaj, a właśnie w środę tam kinowa premiera. Przypomnę też o naszym SK Toy Story Radio, czyli radio, które może was wprowadzić pięknie w świat zabawek albo przypomnieć wam, jak to po prostu było. Czy będziemy mieli zaproszenia do kin na Toy Story 5? Zasypiemy was nimi w weekend. Zresztą w poranku też można je zgarnąć. I nie tylko je.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
16: I po reklamie.

0: SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl. Radio SK. SK.

0: Ależ to jest dobre. Mikolas i Trips w duecie Hard to be Humble w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 też będzie, też będę mógł spokojnie powiedzieć, ależ to jest dobre, bo będzie nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino zaraz po 11 w Radiu SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: W Ostrzeszowie zapowiada się przyjemna środa. Przed południem niebo będzie lekko zachmurzone, a termometry pokażą około 20 kresek. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc warunki na zewnątrz będą sprzyjające.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
11: 11 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO poza kolejnością. Wszystko skończyło się awanturą w Sejmie. Działacz KO, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR, miał zarobić przez rok 1 600 000 zł. Dziś portal Zero informował, że w Szpitalu Południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
12: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 tysiąc zabiegów na zaćmę, ponad 3 tysiące zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
13: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
11: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Wspomniany lekarz zrezygnował wczoraj z członkostwa w KO. Zatrzymani pozostają do dyspozycji prokuratora. Na razie nie usłyszeli zarzutów, bo ustalana jest ich rola w sprawie. To nowe informacje w sprawie Białorusinów zatrzymanych w Białej Podlaskiej. Ustalana jest ich rola w zabójstwie Rosjanina. Krytyka Putina na ulicach miasta. Dramat rozegrał się w poniedziałek, a nowe ustalenia śledczych mamy poznać za kilkadziesiąt minut. Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada. Rywalami Polek w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten rusza dziś w Bangkoku. Polskie siatkarki do najbliższych meczów przystąpią już wzmocnione Magdaleną Stysiak. Pierwszy mecz Polek za godzinę, a pierwszym rywalem będzie reprezentacja Bułgarii.
14: SK Ostrzeszów.
15: Jagoda Mośpan, NFZ pozytywnie ocenił szpital w Ostrzeszowie. Placówka spełniła wymagane standardy i otrzymała autoryzację. Oceniano m.in. jakość leczenia, organizację pracy i wyposażenie. Dzięki temu szpital nadal będzie realizował świadczenia finansowane przez fundusz. Zamiast na półkę w dalszą drogę. Dziś ogólnopolskie święto wolnych książek. Dlatego biblioteka w Ostrzeszowie przypomina o Book Crossingu.
16: Zachęcamy czytelników, aby dzielić się tymi swoimi książkami.
15: Mówi dyrektor Dorota Owczarek. Czarczak to prosty sposób na wymianę. Każdy może skorzystać.
17: Ojejku, jejku, jejku, kto się stęsknił za Bruno Marsem, to mam dobre wieści, bo za kilkanaście minut jego I Just Might na antenie Radia SK. Będzie też Daria Zawiałow, będzie David Guetta, a na początek męskie granie orkiestra 2026, czyli nareszcie. 11:02 na zegarach, a w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszamy.

0: pięknie to brzmi. Kuba i Kuba, stygnie lato. No dobra, bo my tu hitu hitu, a nam stygnie Sławek Peszko. I tak będzie stygł do 4 lipca, wtedy to wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Kompletujemy naszą drużynę. Dzisiaj Krystian miał odgadnąć tę zagadkę i rozszyfrować, jakiego jednego konkretnie słowa brakuje, jakie słowo w wypowiedzi Sławka jest wygwizdane.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
0: No i co? I co mógłby prowadzić? Jak sądzicie? I jeżeli ktoś rano nie słuchał, to może 3, 2, 1.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
0: No jasne, że imprezkę. Dokładnie tak. Krystian wiedział, odgadł i już dołącza do naszej ekipy, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych w wielkim finale 4 lipca na PGE Narodowym. Jest już kolejna zagadka, więc bardzo proszę, albo wchodzicie na sk.pl, albo odpalacie naszą aplikację, albo teraz wytężacie słuch.
1: W szatni najbardziej brakowało mi.
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Zgłaszacie się na sk.pl. Jutro, no właśnie, jutro po raz kolejny próbujemy kompletować naszą eskadrę do wielkiego finału 4 lipca na PGE Narodowym. Bruno Mars, za chwilę wesce, później Thomas Gray. Radio
2: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu.

0: Troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

się wszyscy! W muzyce było już wszystko. Wszystko? Niekoniecznie. Podtrzymaj mi beat, twierdzi David Guetta Alok, biorąc na tapetę numer Stick Figure Run Run River. To znaczy ten numer nazywał się Angels Above Me dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście lat temu i to są bardzo mocno klimaty reggae i dub, a teraz w wersji jakże podkręconej od Guetty i od Aloka. Bardzo proszę, rzućcie uchem na ten numer.

0: Mam szczerą nadzieję, że u was na stoli to właśnie takie la la la. Nori Boy i Sam Smith na antenie Radia SK. Takie la la la, czyli że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeśli nie jest, no to zdecydowanie sobie trzeba zrobić jakąś przerwę. Co, może jakiś wyjazd? Czytałem ostatnio, że wcale nie długie jakieś wyjazdy i dalekie, a krótkie są najlepsze w takim odzyskiwaniu równowagi na bieżąco. Więc kamper od Eski to jest całkiem fajna opcja. Eska po raz kolejny dowozi kampera. Jeśli macie ochotę na przedłużony weekend zgarnąć pod koniec czerwca albo w lipcu właśnie takiego kampera zatankowanego do pełna i w ogóle pełnego różnych innych frykasów, no to zgłoście się za pomocą aplikacji Radio SK. Tylko i wyłącznie w tym sezonie. Kungs i Theophilus London, czyli Galaxy w Esce za moment, a później Sanach w Esce.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
11: I po reklamie.

0: naszych eskowych hitach bardzo proszę się nie odkochiwać, ale tak poza tym to bardzo proszę, jak ktoś ma taką potrzebę. Marisa i odkochaj przed godziną 12 w Radiu SK. Mati Włóczyło z wami po 12 będzie Juste, Jack, Stanley, John, Turn the Lights Off. A my taką mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Michał Sobkowski, dzięki, cześć.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: W Ostrzeszowie popołudnie przyniesie lekkie zachmurzenie, ale temperatura będzie przyjemna. Około 21 kresek. Wieczorem zrobi się nieco cieplej, termometry pokażą nawet 22 stopnie. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie ma się czym martwić.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
13: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie. A o szczegółach Arkadiusz Więsek.
14: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Caluf-Jaszewska z prokuratury krajowej.
15: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
14: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim wydziale prokuratury krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 000 zł poręczenia majątkowego.
13: Marszałek Sejmu zaprasza na wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. To wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
16: Trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
13: Mówi Włodzimierz Czarzasty. Trzech niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich, a dwaj pozostali mają zarzuty. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będzie sprzęt wojskowy, a warszawskie targi odbędą się w Centrum Expo 21.
17: SK Ostrzeszów. News.
18: Jagoda Mośpan. Mniej pożarów traw w powiecie ostrzeszowskim. W ubiegłym roku takich zdarzeń było 16, w tym...
19: Mieliśmy 13 zdarzeń związanych z wypalaniem traw.
18: Mówi strażak Noemi Biel. Za wypalanie traw grożą wysokie mandaty, a w skrajnych przypadkach nawet więzienie. Jest jeden etat do wzięcia w Straży Pożarnej w Ostrowie. Jednostka ogłosiła nabór do służby. Przyszły strażak musi mieć polskie obywatelstwo, być niekarany, mieć co najmniej średnie lub branżowe wykształcenie i być sprawny fizycznie. Służbę rozpocznie w 4. kwartale, bo wcześniej będzie szkolony.
20: Środa, to udało nam się wszystkim już osiągnąć i to możemy uznać za nasz mały sukces. Dobrze, w końcu jest mieć co świętować, prawda? Mamy też południe, nawet 12:02, to też można świętować. Hitami na czasie. Turn the lights off. Mati Fuczyło, dzień dobry.

0: to Ellie Goulding i Burn w Radiu SK, 18 minut po 12. To są hity na czasie, a ja mam pytanie, czy kojarzycie ten stres na lotnisku? No taki zupełnie bezsensowny, no bo wiecie, że nie macie ze sobą niczego, zupełnie niczego zakazanego, ale jednak podchodzicie do kontroli, no i macie takie poczucie, że no coś jest nie tak, nie wiadomo co, ale coś jest nie tak, prawda? Kto tak nie miał? Ja wiele razy, ale słuchajcie, będzie troszkę lepiej, przynajmniej w niektórych miejscach, no bo jeżeli już coś okazywało się do tej pory nie tak, no to to, że zabieraliśmy za dużo płynów zazwyczaj. Kolejne lotnisko, słuchajcie, znosi limity, tym razem to Rzeszów, a ja zastanawiam się, czym będę stresował się teraz, gdy te limity płynów znikną kiedyś na każdym lotnisku. Bo czymś będę na pewno, ale teraz przynajmniej mój szampon przestanie być podejrzany.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: muzyki od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
7: Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w Parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo e Karina oraz zespół Bektus. Zapraszamy!
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
11: I po reklamie.

0: To Shawn Mendes i YYY, a teraz zrobi się gorąco. Bo dostaliśmy pierwsze od dłuższej chwili ostrzeżenia przed ciepłem. W weekend lampa zaświeci. Oj, to mocno naprawdę, nawet 35 stopni w cieniu miejscami może być, więc przygotowujcie się również mentalnie na taki skok. A kto woli zimno? Dlatego mam dobrą informację, bo istnieje jedno miejsce na świecie, w którym z roku na rok, z dnia na dzień jest tylko zimniej. To w okolicach Grenlandii, na Atlantyku. No i to jest według naukowców jedyne takie miejsce, w którym robi się tylko zimniej. Zimniej i zimniej i zimniej. No więc mam kierunek dla wszystkich, którzy jednak wolą, kiedy jest zimno. Tam jest 100% szans na sukces. A swoją drogą u nas są tylko dwie możliwe temperatury. Za zimno i za gorąco.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Udział w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.

0: 7 minut do 13 to tańcz od Bletki. Tańczą na boisku też piłkarze po strzelonych golach na mundialu. Dzisiaj kolejne mecze fazy grupowej. Oj, szykuje się też hit. O 22:00 Anglia zagra z Chorwacją, ale mundial jest bardzo daleko, więc my, mistrzostwa mamy w Estę, trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem Peszko. A trzeba tylko zgadnąć jedno słowo, które Sławek chciałby wypowiedzieć. I tak było dzisiaj.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
2: imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no? Wy też możecie strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Nasza jedenastka pojedzie na finał na Narodowym, a zwycięzca w loży VIP ze Sławkiem obejrzy też mecz. No i zgarnie, 10 000 złotych to możecie być wy. Zgłoszenia czekają na sk.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: W Ostrzeszowie w środowe popołudnie niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce czasem się przebije. Termometry pokażą 22 stopnie, więc całkiem przyjemnie. Wieczorem temperatura utrzyma się na podobnym poziomie, co sprzyja relaksowi na świeżym powietrzu.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
8: Już prawie 13, Agata Chruściak, zapraszam. Jeżeli to prawda, to polecą głowy, tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO. Poza kolejnością donosi o tym Portal Zero, a za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
9: Te informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być do samego spadu.
8: Zaznacza Donald Tusk, stąd też rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procesowana w Sejmie ekspresowo. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S. odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk Esz, ma zarzut pomocnictwa. Obaj odpowiedzą też za zakłócanie porządku i spokoju w miejscu publicznym, a grozi im do 3 lat więzienia. Czyn zakwalifikowano jako chuligański. Nie dla S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciwko wytyczeniu trasy przez małopolską gminę. Blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
10: To nie rozładuje korków w Skawinie. Nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa.
11: To jest zatrucie powietrza.
12: Skawina by była zablokowana całkowicie.
8: Mówili uczestnicy protestu, który ma potrwać jeszcze przez godzinę.
13: SK Ostrzeszów News.
14: Jagoda Mośpan, stan techniczny pojazdu, trzeźwość kierowcy czy obowiązkowe wyposażenie. Na to będą zwracać uwagę policjanci. Za moment wakacje i czas wyjazdów dzieci na kolonie i obozy. Rodzice mogą zgłosić policjantom kontrolę autokarów. Pierwsze osoby, tegoroczne wyzwanie czytelnicze już ukończyłem. Karty do zabawy są do wzięcia w bibliotece w Ostrzeszowie. Cała akcja polega na
15: przeczytaniu 26 książek. Na karcie jest 26 takich zagadnień.
14: Mówi bibliotekarka Paulina Drożak. Czas na to jest do końca roku.
16: Wspomniałem o tym, że szykują się hitowe mecze na Mundialu, ale może jakieś hity szykują się też dzisiaj u Was. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, mam dla Was nagrody i chętnie się podzielę. I hity też mam. Charlie Puth, Attention to na start. Minuta po 13, Matti Fuczyło, cześć.

0: Katy Perry, Firework. I 16 minut po 13. Czy dzisiaj czekają Was hity? To sprawdzam i w tej sprawie wysyłacie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Szymon się nagrał.
1: Szymanko Radio SP, ja chciałem się zgłosić po jakąś nagrodę w ramach pocieszenia, ponieważ dzisiaj nie będę oglądał ważnego meczu Anglia-Chorwacja, ponieważ rano muszę wstawać i wyjeżdżam w trasę, więc łezka wokół się kręci. Pozdrawiam Was.
0: Czyli tak to rozgrywasz. No dobra, no to ja trzymam kciuki, żeby przy okazji to jutrzejsze wstawanie poszło gładko, poszło bezproblemowo, bo wiadomo jak to rano bywa. Ale to nie jest jedyna głosówka, którą dostałem. Magda też się nagrała.
2: Cześć Jacko. Dzisiaj to ja muszę przetrwać ten dzień do końca, bo od rana jakoś nie jest po mojemu. Najpierw zderzyłam się z panem piekarzem. Potem w sklepie rozbiłam stoisko z oliwami.
0: Ajajaj.
2: A na deser zostało mi jeszcze zebranie ostatnie u syna. Pozdrawiam.
0: No to po tym wszystkim to na wywiadówkę, Magda, szedłbym już w kasku. Radio SK. Ale na pewno będzie dobrze i wysyłam eskowe nagrody.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku.

0: Uzdatniania wody, bo Olios to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

0: Calvi Remy, Explosion. Oni jeszcze dzisiaj zagrają na Warsaw Music Festival, a potem na tej samej imprezie Black Eyed Peas. A wiecie, że reklam będzie jeszcze więcej? W grach komputerowych. Jedna z firm ma taki pomysł, że w grze piłkarskiej reklamy będą jeszcze bardziej dopasowane do gracza, a do tego będą reagowały na to, co robimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w skrócie chodzi o to, że będzie ich jeszcze zdecydowanie więcej. A że będą w trakcie grania, no to nawet nie będzie można iść po herbatę. Już to słyszę. Sponsorem rzutu rożnego jest...
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać?

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
12: I po reklamie.
3: Esko.

Takie niezapowiedziane wizyty to my rozumiemy. Wizyty na antenie. Ale Farben, Renna Miller i Body Talk. Bo z innymi niezapowiedzianymi wizytami to bywa różnie, prawda? Na przykład wtedy, kiedy ktoś wpada, a my zupełnie, ale tak zupełnie nie mamy czasu, albo ewentualnie ochoty, albo nie mamy czym go poczęstować. Tak też się zdarza, prawda? Ale jutro szykuje nam się zapowiedziana wizyta i to taka bardzo, bardzo, bardzo miła. No i to oni będą was częstowali. Dawid Kwiatkowski i Margaret wpadną jutro do Radia SK i będą mieli ze sobą swój najnowszy hit, więc słuchajcie koniecznie. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SK.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Po południu w Ostrzeszowie możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale temperatura utrzyma się na poziomie przyjemnych 15 kresek. Wiatr będzie słaby, choć wyczuwalny. Wieczorem termometry pokażą 13 stopni, więc warto mieć przy sobie coś cieplejszego.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemon Skripecki. Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie, przekazał Marcin Kowal.

To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, a teraz się rozczarujemy. No chociaż właściwie to inni zrobili to już za nas. Słuchajcie, powstał ranking atrakcji, które wcale atrakcjami nie są. Czyli takich, które są bardzo popularne, a potem zbierają bardzo słabe opinie. Wygrał taki park rozrywki w Wielkiej Brytanii, no bo prawie połowa odwiedzających była bardzo rozczarowana. Ale to nie jest wszystko, bo słabo wypada też takie wielkie akwarium w Atlancie albo termy w Budapeszcie. Najważniejsze jest jednak to,

0: na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: I po reklamie.

0: Sugar Babes, About You Now. About you now. A wiecie, że trwa wielkie poszukiwanie żółwi? Tych ozdobnych, bo jest ich coraz więcej w Polsce. Rzecz w tym, że te zwierzaki u nas nie występują. A raczej nie występowały, bo właśnie, te zwierzaki są czasem wypuszczane na wolność przez właścicieli. I to jest spory problem, bo w Polsce to jest gatunek inwazyjny, który potrafi mocno zaszkodzić. Dlatego teraz żółwiki są poszukiwane i wyławiane. I moim zdaniem to jest niezły hit, bo to jest pierwszy poszukiwany, który nie oddala się z miejsca zdarzenia. Radio SK. Somber, Back to Friends, tak, zagramy w Estę za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: Bogdana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo e Karina oraz zespół Bektus. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: I po reklamie.

Move into the Sun, Hugo, Iman, Angel i Ultranate w Radiu SK. Ten hit zagrałem wam 5 minut przed 15. A wiecie, że dziś swoją premierę ma film Toy Story 5? Z tej okazji w weskowym poranku mamy dla was konkurs i możecie się dzięki niemu przenieść do dzieciństwa. Ach, byłoby miło, prawda? No to miło może oczywiście być, trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Zgłoszenia są na sk.pl, mamy dla was zaproszenie na Toy Story 5 dla całej rodziny, a do tego zabawki z filmu i jeszcze bezprzewodowy głośnik. No i wrzuć na luz, mamy Kasia i Hanczak, zaraz tu będą.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze.

0: środy. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: W Ostrzeszowie w środowe popołudnie spodziewajmy się przewagi chmur nad słońcem. Temperatura osiągnie przyjemne 22 stopnie, więc będzie całkiem ciepło. Wiatr umiarkowany nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Deszczu raczej nie przewidujemy.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Sejm w ekspresowym tempie zajął się rządowym projektem ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Przy Wiejskiej jest Mateusz Gołębiewski.
12: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
13: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
12: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne.
11: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki.
14: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości.
11: Andrzej Poczobut odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. Niedawno zapowiadał też, że we wrześniu planuje wrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wraca Małopolska Tour. W weekend Pustynia Błędowska zamieni się w miasteczko rowerowe.
15: Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze.
11: Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, a patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK.
16: SK Ostrzeszów News.
17: Jagoda Mośpan, mniej pożarów traw w powiecie ostrzeszowskim. W ubiegłym roku takich zdarzeń było 16, w tym...
18: Mieliśmy 13 zdarzeń związanych z wypalaniem traw.
17: Mówi strażak Noemi Biel. Za wypalanie traw grożą wysokie mandaty, a w skrajnych przypadkach nawet więzienie. Jest jeden etat do wzięcia w Straży Pożarnej w Ostrowie. Jednostka ogłosiła nabór do służby. Przyszły strażak musi mieć polskie obywatelstwo, być niekarany, mieć co najmniej średnie lub branżowe wykształcenie i być sprawny fizycznie. Służbę rozpocznie w 4 kwartale, bo wcześniej będzie szkolony.
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć
8: na luz.
19: Rzuć na luz.
8: Radio SK.
20: Dwie minuty po 15:00, coraz bliżej.
21: Coraz bliżej weekend?
20: Coraz bliżej święta też w niektórych
21: coraz
20: rejonach.
21: Coraz bliżej koniec pracy. Mamy nadzieję, że nikt wam dzisiaj nie podniósł ciśnienia, ale jeżeli nawet, to my z Kasią za chwilę spróbujemy wam je troszkę ustabilizować.
20: Będzie też Damiano David, będzie Sanach, będzie Android 54 Ultra i my jesteśmy Kasia Węsierska.
21: I Michał Hanczak.

0: dobre rytmy.
1: W takim rytmie pisali maile, to już byście do końca tygodnia mieli sprawę załatwioną.
0: Środa jak mały piątek.
1: Jeśli chodzi o te maile, które... Nie, o te spotkania, które mogły być mailem, to w tę stronę.
0: Ja muszę napisać za chwilę maila, ale zanim to, to najpierw zróbmy wejście antenowe dla naszych słuchaczy.
1: Bo dużo z was, jak się okazuje, pisze, ale na przykład nie do Radia SK, tylko do czata GPT. W różnych sprawach, żeby z nim po prostu porozmawiać. Albo żeby się pochwalić jakimś sukcesem, albo żeby się pożalić, że coś wam na przykład dzisiaj nie wyszło.
0: To trochę smutne, dlatego że chyba jednak lepiej by było rozmawiać z drugim człowiekiem, a nie z czatem GPT. I to świadczy o tym, ten wzrost tych chętnych do pisania do czata GPT z takimi osobistymi problemami, no że mamy jakiś kryzys w relacjach.
1: To gdzie wy tam będziecie do tego czata GPT jak pisać, jak wy możecie napisać do nas, do Radia SK, a nawet nagrać głosówkę w tej sprawie?
0: Możecie się dzisiaj pożalić na to, co się wydarzyło, ale też, żeby nie było tak negatywnie, to się czymś pochwalić, bo dobre informacje też chętnie przyjmiemy, czyli krótko mówiąc pytamy was, chwalisz czy się żalisz?
1: Messenger Radia SK otwarty, czekamy, a czekając gramy. Nareszcie, męskie granie, to za chwilę wesce. Radio
2: SK. Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
11: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem.

0: Chwalą się w Esce.
1: Chwalimy się, że gramy wam hity, które zaczynają się właśnie u nas.
2: Za kilka chwil artysta, którego już trochę znamy, ponieważ on przez kilka ostatnich nawet miesięcy, już mogę chyba powiedzieć, nawet nie tygodni, miał takie hity jak Hurts albo Hollow, no a teraz przyszedł czas na kolejny singiel od pana, który kryje się za pseudonimem Iben.
1: I Iben, teraz zagra wam swój nowy kawałek Forever, a my wam za chwilę zagramy wasze powody do chwalenia się albo do żalenia, które możecie dziś wysyłać na
2: My się chwalimy
1: Messenger.
2: Nową muzyką, a wy czym się dzisiaj pochwalicie albo na co pożalicie, czekamy na głosówki.
1: Premiera już teraz.

0: Young Blood, 5 Seconds of Summer w Radiu SK i wy.
1: No i wy, którzy się chwalicie na szczęście, bo zapytaliśmy was, czy się dzisiaj czymś chwalicie, czy żalicie na coś na przykład. Możecie wszystko nam opowiedzieć. Głosówką na Messengerze Eski są raczej pozytywne wiadomości, na przykład od Wioli.
2: Dziś mimo, że spałam 3 godziny, nie miałam chęci do pracy, jednak przemogłam się, umyłam auto, wysprzątałam. Także jakoś od razu chęci człowiek nabrał inne i jak się rozruszał.
0: Wiola, gratulujemy czystego samochodu. Przepraszamy wszystkich tych, u których będzie padać właśnie,
1: no właśnie
0: przez to,
1: że
0: samochód.
1: Wiedzieć, że na bank znowu będzie deszcz. No to jeszcze Łukasz.
3: Cześć Eska, ja się dzisiaj wyjątkowo chwalę. Ja już dzisiaj mam piątek, ponieważ w soboty biorę ślub i jadę na Mazury.
1: A czekaj,
3: pozdrawiam.
1: Czekaj.
0: To znaczy, to słychać, że to jest pan młody, bo panna młoda, która dzisiaj była ostatni dzień pracy, to ona będzie miała 3 następne dni przepracowane 48 godzin na dobę.
1: Chociaż to też trochę zabrzmiało tak, jakby on miał ślub w sobotę, ale teraz jechał na Mazury w zupełnie innym celu niż ślub. Może to będzie długi wieczór kawalerski.
0: I to też od razu świadczy o tym, że panna młoda naprawdę nie będzie przez następne 3 dni spała. Jeżeli chcecie się czymś pochwalić albo czymś pożalić, to ciągle Eskowy Messenger tam na was czekamy.
4: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: ładnie zaśpiewała. Katy Perry na antenie Radio NSK na 5 minut do 16.
1: Kasia jak Ela Zapędowska po prostu ładnie zaśpiewała. Przechodzi
0: wiesz,
1: dalej.
0: Myśleli kiedyś, że te wokalistki to tak na żywo w radiu śpiewają. To nie, zapewniam, że nagrała to raz Katy, zrobiła to świetnie i dlatego gramy.
1: Niestety nie mamy za drzwiami kolejnych artystów, którzy pojawią się po godzinie 16 na naszej antenie, ale za to mamy, no też nie za drzwiami, ale po drugiej stronie głośnika naszą słuchaczkę Magdę.
2: Cześć Radio SK. Chciałam się pochwalić, że ja dzisiaj w pracy cały dzień bardzo się nudzę. Ale niestety pożalę się, że pracuję w handlu i to oznacza jedyne mniejsze zarobki. Pozdrawiam Was serdecznie.
1: Ja mam propozycję dla Magdy. Jeżeli się nudzi, to może powinna zacząć nagrywać TikToki, co ma na półkach w sklepie. To jest ostatnio popularne i to się może przełożyć na większy ruch w sklepie.
0: Myślałam, że powiesz tak jak rodzice kiedyś.
1: No.
0: Nudzisz się, to się rozbierz i pilnuj ubrania.
1: Chyba, że to jest sklep z ubraniami, to nawet nie trzeba się rozbierać. Można po prostu spółek pozdejmować.
0: Po 16 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Niezmiennie dobrze to brzmi.
1: Zawsze na czasie. Słuchajcie, to jest Radio SK, Kasia Węsierska, Michał Hanczak i wy przede wszystkim, bo zawsze jesteście mile widziani, dlatego zachęcamy do tego, żebyście nam nagrywali głosówki w przeróżnych tematach, w każdym was wysłuchamy, chyba że chcecie pożyczać pieniądze.
0: Nie, ale dziś na szczęście mówiliśmy, czy chcecie się chwalić, czy żalić i większość wybrała drogę chwalenia. To nie jest, tak, że dokonaliśmy selekcji, tylko naprawdę chcecie się chwalić. Lucyna też jest w tym gronie.
2: A ja się mogę pochwalić, że nauczyłam moją 9-miesięczną córeczkę robić i mówić papa.
0: Lucyna, jakieś korepetycje poprosimy dla wszystkich pracowników w tym kraju, bo wyjść z pracy o czasie i mówiąc papa to jest nie lada sztuka.
1: To może na 3-4 wszyscy teraz przećwiczmy, tak jak Justyna powiedziała, papa na 3-4. My z Kasią i wy też, zwłaszcza jeżeli jesteście w pracy.
0: Najlepiej pójść do gabinetu do szefa i tam poćwiczyć.
1: I zrobić głośniej radio też, to będzie wtedy chórek. Uwaga, 3-4.
0: Pa, pa! Radio SK.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr zł.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejsze

0: sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top. Papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
3: I po reklamie.

0: godzinie 16 mówimy powoli papa. Zresztą chwilę temu Lucyna się chwaliła tym, że jej dziecko 9-miesięczne potrafi już mówić i nawet pokazywać papa.
1: I my wszyscy chórkiem papa powiedzieliśmy, ale jednak z Kasią stwierdziliśmy, że musimy wrócić, bo takie mamy umowy, że nie możemy jednak jeszcze odejść.
0: I Monika nagrała nam głosówkę.
2: Cześć Jessica, tak mnie zainspirowaliście tym, żeby iść do szefa i powiedzieć papa, że na dniach składam wypowiedzenie. W sumie to szef zasłużył, także nie wiem, czy się chwalę, czy się żalę, ale żegnam się z tą pracą.
0: Jezu, ja mam
2: dobrego dnia wszystkim.
0: Dobrego dnia, mam tylko nadzieję, że my tam nie będziemy wpisani jako powód w złożenia tego wypowiedzenia.
1: I że nie będziemy potem musieli szukać ci nowej pracy, że sobie świetnie z tym poradzisz. Natomiast od razu a propos papa i a propos tej wiadomości przypomniała mi się ta świąteczna piosenka. Pa, pa, pa, pa, pa. I wiesz, wyobraziłem sobie naszą słuchaczkę, która właśnie w tym rytmie sobie wychodzi dzisiaj z pracy i już nigdy tam nie wraca.
0: Wakacje wszystkich świętych, święta Bożego Narodzenia i tak, panie kochany, rok zleciał, jak mówię, klasyk.
1: To u kogo robimy Sylwestra?
0: Po 17 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Wieczorem w Ostrzeszowie czeka nas przyjemna pogoda. Termometry pokażą około 23 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wiatr delikatny, ledwo odczuwalny, więc wieczór zapowiada się spokojnie. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego można się zrelaksować.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 17. Agata Chruściak, zapraszam. W Szpitalu Południowym już nie pracuje. To młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u. Stołeczny szpital rozwiązał z nim umowę po tym, jak pojawiły się doniesienia, że grafik mężczyzny pokrywał się z jego działalnością polityczną. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
16: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero. Nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza. Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
15: A sprawę wyjaśnia prokuratura. Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją szefowie MON Polski i Niemiec. Umowa nie zawiera jednak wzajemnych

0: gwarancji bezpieczeństwa, choć jak podkreślał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć dyskusję o traktatach.
0: Ostatnio tego rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. Bakterie coli w gminie Supraśl na Podlasiu. Z wody nie może korzystać 2000 mieszkańców. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do kąpieli. Stanęły tam beczkowozy.
2: SK Ostrzeszów.
3: Jagoda Mośpan, warto sprawdzić, czy autokar jest sprawnym. Zachęcają policjanci z Kalisza. Trwają szkolne wycieczki, a za moment wakacje. Rodzice czy organizatorzy wypoczynku mogą zgłosić policjantom kontrolę autobusów. Funkcjonariusze zwrócą uwagę m.in. na stan techniczny pojazdu, trzeźwość kierowcy czy obowiązkowe wyposażenie. Kończy się tegoroczna zbiórka wielkogabarytów w mieście i gminie Ostrzeszów. Przed mieszkańcami jeszcze dwa terminy. Jutro odbiór w Olszynie, a w piątek w Szklarce, Przygodzickiej, Kotowskich i Jesionie. Odpady należy wystawić przed posesją do godziny 6 rano.
2: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
4: Radio SK!
5: Proszę bardzo, Kasiu.
6: Międzynarodowa godzina szczęścia, że środa to mały piątek, to w ogóle jesteście najszczęśliwszymi, mam nadzieję, ludźmi na świecie. 2:17.
5: W tej godzinie będzie można z nami zagrać w tabu, ale o tym za chwilę. Teraz Milky, David Guetta, bardzo lubię ten hit Just The Way You Are. Mam nadzieję, że wy również.
6: Kasia Węsierska,
5: Michał Hanczak.
6: Wrzucamy na luz.

0: Sean Enrique Iglesias lato wnieśli do Polski.
1: O,
0: oby
1: a propos formy na lato. Za chwilę w ogóle gramy w tabu.
0: Zgłaszajcie
1: mamy
0: się.
1: Mamy nerkę eskową na Messengerze Radia SK. Można się zgłosić do
0: numer
1: nas.
0: Numer telefonu tylko zostawcie.
1: Wiesz, co to jest perpetuum mobile?
0: No, samonapędzająca się maszyna.
1: No i że coś tak w kółko tak naprawdę działa. Że cały czas.
0: Tak.
1: No to jest takie sportowe perpetuum mobile, ponieważ
0: szukam
1: w październiku moglibyśmy się zapisać i zaplanować wyjazd. W październiku we włoskim Treviso odbędzie się Tiramisu Run, czyli to będzie taki bieg na 10 kilometrów.
0: I po każdym kilometrze dają ci tiramisu.
1: Tego akurat nie wyczytałem jeszcze w regulaminie, może dlatego, że po włosku i próbuję się wczytać, ale można to we własnym zakresie przecież. Czyli najpierw biegniesz w tym biegu kawałek, a potem kawałek, ciach i jesz i tak w kółko.
0: No ale to w ogóle nie musimy do tych Włoch jechać, żeby zrobić sobie taki bieg. Powiem ci więcej.
1: W sumie racja.
0: Mnie to się co weekend zdarza, że ja mam jakiś bieg, który się kończy tort run, babeczka run, bajaderka run, sernik ran, a już w ogóle na święta to tylko makowiec, sernik, babka, makowiec, sernik, babka, makowiec,
1: no
0: sernik, babka.
1: No to ja mam prawie to samo co ty, czyli właśnie ciastka, ciasteczka, duporośle, tylko że zamiast ran to bym potem dodał, że patrzę w lustro i myślę sobie o rany.
2: Radio SK. A to promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
4: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc łatwo

0: 17. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu. Ulica Wrocławska 27. I umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

0: energetycznie się zrobiło, byście jak najszybciej wrócili w tym tempie do domu.
1: 28 minut po 17, a z nami już teraz Marta. Halo? Cześć Marta, witamy cię serdecznie. Czy ty już po pracy dzisiaj?
2: Po pracy, a przed siłownią.
0: To będziesz miała
1: rozgrzewkę umysłową, bo za chwilę będziemy zadawali ci w grze w tabu pytania przez pół minuty, ale tobie nie wolno używać słów na pewną literę, a tą literą dzisiaj jest...
0: Eś. Eś jak...
1: Jak śród w nocnej ciszy.
0: Na przykład.
2: Dobra.
0: Marta, jesteś gotowa?
2: Jestem.
0: No to ruszamy w takim razie. Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia?
2: Coś przed czwartkiem.
1: Uroczystość z panną młodą to?
2: Zaręczyny.
0: Wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego.
2: Coś pomiędzy 4 a 5.
1: Stary niedźwiedź mocno?
2: Chrapie.
0: Towarzyska albo dodawana do truskawek?
2: Krówka.
1: O, można ją wkręcić za pomocą przyrządu specjalnego.
2: Gwóźdź
1: wkręcić,
0: ja
1: no
0: znam
1: ładnie.
0: Takich fachowców,
2: ja
0: którzy gwoździa próbowali wkręcić, a śrubkę próbowali wbić, więc tak bym się nie oburzała, Michał.
1: Duet z Kasią to gwóźdź do mojej trumny, naprawdę. Ale gwoździem programu dzisiaj była Marta. Właśnie, brawo, świetnie sobie poradziłaś i zgarniasz eskową nerkę idealną na lato. Na przykład na siłownię można zabrać.
2: Idealnie. Właśnie tego mi było potrzeba.
1: Bardzo się cieszymy.
0: Najbardziej podobała mi się wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego, między 4 a 5.
1: Zdolna.
0: Wiadomo, że jak się poszło bardzo tak z łagodną miną proszącą do różnych nauczycieli, to tam bardziej było 5 niż 4 ostatecznie.
1: Marta, ty jesteś na pewno na 5. Czerwony pasek dla ciebie i od razu jeszcze Katy Perry i I Kissed a Girl w Radiu SK.

0: odkocha i Marisa. Coś czuję, że ty byś tylko ludziom w kieszenie zaglądał.
1: A ja uwielbiam zaglądać ludziom w kieszenie. Nie lubię z kolei, kiedy mi zaglądają w kieszeń. Ale przecież my wszyscy kochamy wiedzieć, ile kto zarabia i tak dalej. A jak ktoś zarabia więcej
0: od nas,
1: to
0: najmniej to teraz lubią lekarze nas za to, że my zaglądamy tak w kieszeń.
1: Ale no, ja wszystkim nie zaglądam i każdemu życzę, żeby zarabiał jak najwięcej. Natomiast nie wiem, czy słyszałaś, ale ten młody lekarz, który miał zarobić w ciągu roku 1,5 miliona złotych, już podobno w szpitalu południowym w Warszawie nie pracuje. Ale w sumie to się mu trochę nie dziwię, bo gdybym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, to też bym się już zwolnił dalej, bo po co jakby pracować dalej?
0: Ja myślę, że może szpital mu podziękował, bo już mu kasy zabrakło na chorych.
1: Ale tamto musiała być dopiero izba przyjęć. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Przed nami 10. edycja

0: Stacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Dlaczego ale... to nie jest hymn mundialu, chciałem
1: bo
0: zapytać.
1: Bo oni napisali ten hymn na mundial, na którym Polska zagra.
0: A, okej. Okay. Albo Czechy. Mikolas i Trips, bo to polsko-czeska współpraca Hard to be Humble. Nowość na antenie Radia SK przed godziną 18. A propos mundialu, wy możecie zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. Weźcie udział w akcji SK Karniaki Cup. Szczegóły na sk.pl.
1: Sławek Peszko czeka, żeby z wami poodbijać i kilka karniaków strzelić. A Rafał Adamczak już też czeka.
0: Ciekawe, co strzeli dzisiaj wieczorem Rafał Adamczak.
2: Pewnie znając mnie jakąś gaf.
0: Dobrze, że nie focha.
1: To jest też powód, żeby tutaj zostać i zrobić głośniej Radio SK.
0: My wracamy jutro po 15. Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Miłego wieczoru.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: W Ostrzeszowie wieczorem niebo będzie częściowo zachmurzone, ale bez obaw, deszczu nie przewidujemy. Temperatura spadnie do około 15 kresek, więc będzie przyjemnie. Wiatr delikatny z południa, co zapewni nam spokojny koniec dnia. Idealny czas na relaks w domowym zaciszu.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. To po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Na miejscu pracują służby. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku z Ostrowa w kierunku Pleszewa, a dalej Poznania jest teraz zablokowana. Śledczy wykluczyli ich udział w sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w Białej Podlaskiej już na wolności. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy poniedziałkowego morderstwa. Ofiara była znana z krytykowania Władimira Putina. Premier zdradził, że zarówno policja, jak i ABW proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi, ale mężczyzna z niej zrezygnował.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
12: SK Sport News.
10: Przed nami ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Za godzinę Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zagra wtedy z Chorwacją. Dwoje polskich lekkoatletów wystąpi w piątkowym meetingu Diamentowej Ligi w Dausze. Rekordzistka kraju Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Mateusz Kołodziejski zaprezentuje się w skoku wzwyż.
11: Sponsorem programu jest właściciel Parku Rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
13: SK Ostrzeszów.
14: Jagoda Mośpan, ma być cieplej i taniej. Trwa termomodernizacja budynku przy ulicy Kaliskiej 3 w Doruchowie.
15: W budynku mamy, na dole mamy klub seniora, do góry są to mieszkania socjalne.
14: Mówi wójt Urszula Kowalińska. Prace zakończą się po wakacjach. Koszt to 300 tysięcy złotych. Jak wyglądał Grabów nad Prosną kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat temu? Będzie można przekonać się o tym podczas historycznego spaceru z okazji jubileuszu miasta. Start 5 lipca o 15 przy urzędzie. W programie programie między innymi rynek, zamek Kościoły i rzeka Prosna.
0: Imprezka.
7: Nie dość, że środek tygodnia do weekendu z górki, a to nas jakoś tak podkręca, prawda? Że ten weekend już coraz bliżej. Weekend, kiedy powitamy lato kalendarzowe. To nas jeszcze bardziej podkręca. Rafał Adamczak, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Wybierzcie sobie dowolną formę powitania. Glass Animals, oni zaczynają muzycznie.

Ale ten Jeremi to potrafi, co? Człowiek jeszcze na dobre nie ochłonął po robocie, a tutaj proszę bardzo już takie klimaty, że najchętniej jakiś kocyk byśmy naciągnęli na ucho i żeby dopiero ktoś rano nas z łóżka. Nie no, przecież tak nie można. Przecież to dopiero 12 minut po godzinie 18, młoda godzina, jak mawiają Jeremi Sikorski, wracam. To jest piękna ballada rzeczywiście, ale może potraktujmy ją dosłownie, jako że wracamy z pracy do domu. I teraz jeszcze tam metodą kontrolowanego zrzutu paliwa objedziemy parę punktów po okolicy, bo wiadomo, że trzeba pewnie gdzieś wstąpić na zakupy. Może jeszcze coś odebrać, może gdzieś tam coś, a dopiero potem będzie zasłużony odpoczynek. No ale jednak idzie lepsze, podobnie jak w tygodniu. Idzie weekend, co już sobie ustaliliśmy, idzie lato, idą wakacje. Ja was chciałem zapytać o to, czy wy już macie jakieś przeczucia odnośnie tych wakacji? Czy wy już wiecie, czy wy może z jakiegoś konkretnego powodu na te wakacje czekacie, bo będą one dla was inne niż wszystkie? Bo na przykład wiecie, że w czasie tych wakacji albo tego urlopu, który przed wami, przeżyjecie jakiś swój pierwszy raz. Nie wiem, to może być na przykład to, że pierwszy raz pomalujecie mieszkanie albo cokolwiek innego, ale na te wszystkie wasze przewidywane wakacyjne, urlopowe pierwsze razy czekam. Możecie się pochwalić? To tylko dla was będzie jeszcze bardziej motywujące, bo to będzie znak, że jak już się powiedziało głośno, to nie wypadałoby się wycofywać, co? Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Na pewno jakieś małe, co nieco prezentowo się znajdzie. Podobnie jak znajdują się zawsze hity na czasie w Radiu Eska. Teraz już Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, później Damiano Dawid i w kolejce Andy Rust i Harris i Zakaria.

0: Jechała autostradą. Prawo jazdy mam jakieś 12 lat, ale to będzie moja pierwsza traska nad morze. 500 kilometrów. Zobaczymy. Będzie mi wspomagała siostra, która nie jeździ autem wcale, choć ma prawo jazdy. Zobaczymy.
1: No to się drużyna na wakacje wybiera niezła, co? Ale nie, no oczywiście nie taki diabeł straszny, jak mawiają, każdy przejechany kilometr to jest oświadczenie, więc drogie dziewczyny, to ja wam jeszcze do tego samochodu wakacyjnego dorzucam eskowe gadżety, żeby podróż przyjemniejsza była, wakacje też. I czekam na kolejne wasze pierwsze razy, jakie czujecie albo przewidujecie, że możecie przeżyć w te wakacje. Głosówki na Messengerze odbieram. Dobra, panowie, już nie będę o tych remontach wspominał, bo czuję, że za mocno wywołujemy wilka z lasu i niechcący komuś możemy urlop zorganizować nie tak, jak by chciał.
2: Autopromocja.
3: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to, co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz planów na sobotę 20 czerwca? Spędź ten dzień z nami. Salon Omoda JQ Grupa Lis w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. Przetestuj najnowsze, technologiczne modele Omoda i JQ podczas ekscytujących jazd próbnych. A dla całej rodziny? Pyszny catering, strefa gadżetów oraz masa atrakcji dla najmłodszych. Zamek dmuchany, wata cukrowa i niezapomniane animacje. Czekamy na Ciebie 20 czerwca przy ulicy Łódzkiej 71 w Kaliszu. Do zobaczenia!
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Jak się hitów na czasie słucha głośno, to zupełnie inaczej one jakoś tak wchodzą, prawda? Zupełnie inaczej. Shawn Mendes, Treat You Better, to jest SK, to jest imprezka, 20 minut i będzie godzina 19. Kolejny dzień Warsaw Music Festivalu w Warszawie na stadionie Legii. Dzisiaj z koncertem Black Eyed Peas. Ciekaw jestem, czy już wszyscy tam dotarli, czy jeszcze jakieś ekipy docierają? Może jesteście w trasie na to wydarzenie? Odezwijcie się. Jakie macie przewidywania, co czujecie? Czekam na kontakt od was, a może wy już tam jesteście i jakoś cudem uchem podsłuchujecie Eski, no to dajcie znać, jak atmosfera. Można głosówką, można pod 664-402-302, ale jeżeli chodzi o te pierwsze razy, o które was zapytałem, które przeżyjecie w czasie tych urlopów i wakacji tegorocznych, no to zrobił nam się bardzo ładny, prawdziwy festiwal. Jest głosówka od Doroty.
1: Cześć Eska, ja bardzo czekam na wakacje, bo czeka mnie pierwszy skok ze spadochronem. Pozdrawiam.
0: No ja bym się chyba na to, Dorota, nie zdecydował, więc wielki szacun i podziw dla ciebie. Jeszcze Maciek?
2: Siemanko Radio SK. I mój pierwszy raz w te wakacje to będzie pierwszy syn, który się urodzi w sierpniu. Dzięki, pozdrawiam.
0: No to gratulacje, ale czy wy to wyłapaliście od Maćka? To będzie pierwszy syn, więc to nie jest ostatnie słowo. A teraz głosówka od Pauliny.
3: Hej KSK, ja w tym roku bardzo czekam na moje wyczekiwane wakacje, ponieważ będzie to pierwszy raz na wakacjach, jak będę żoną. Także coś nowego i właśnie moje wyczekiwane wakacje to jest podróż poślubna po weselu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy gorąco, gratulacje. Pierwsze wakacje, kiedy będę żoną. Tak, pierwsze wakacje to jeszcze są takie, że podróż poślubna, że jeszcze takie o, fajnie. Ale drugie wakacje to już będą te wakacje, kiedy Paulina założy się, na pewno wymyślisz mężowi remont.
4: Autopromocja.
5: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
6: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
5: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
8: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
4: I po reklamie.

0: Absolutnie urocza bletka i tańcz w Radiu SK, w imprezce. A teraz czuje się taka sytuacja, bo godzina jeszcze młoda, że wy dopiero teraz docieracie do domu z pracy. Wchodzicie na pierwsze, albo drugie, albo dziesiąte piętro z tymi zakupami, tacy wiecie, nie? A tutaj tańcz, tańcz, tańcz. Skorzystalibyście z tej propozycji? Rzucilibyście do torby i zaczęli tańczyć? No ciekaw jestem, ciekaw jestem. Ale tematem naszej imprezki jakoś tak mimowolnie zrobiły się pierwsze razy, wakacyjne pierwsze razy, czyli co tak naprawdę zrobicie pierwszy raz w czasie tegorocznych wakacji, tegorocznego urlopu. Teraz Dominik.
1: To będą moje pierwsze wakacje z obrączką na palcu jako mąż. I w sumie tam, gdzie się nie ruszę, są wszędzie moje pierwsze razy.
0: No i trudno się chyba z Dominikiem nie zgodzić, prawda? Ale teraz chyba powinienem powiedzieć to, co mówią zawsze faceci kolegom, jak ci drudzy chwalą się, że się żenią. Zawsze ci, którzy już mają trochę mądrości życiowej, mówią: ale czy na pewno? Pamiętaj jeszcze, może

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
6: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
7: Właśnie Żydlewsko-Lejnik i czas na filmowe podpowiedzi na antenie SK Ostrzeszów, więc meldujemy się w kinie Piasce w Ostrzeszowie właśnie, które dziś ma jeszcze jedną propozycję. Seans rusza za pół godziny o 19.30, a mam na myśli film Straszny. Film, czyli parodia strasznych amerykańskich i nie tylko horrorów. A od piątku w Piaście królować będzie inna amerykańska produkcja. To piąta część animacji Toy Story. Poleca Radio SK.
8: Muzyką się żyje.
9: Oki, dobrze nam znany, wystąpił z Ewą Farną, dobrze nam znaną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Edena, stając na się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się właśnie Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie. Kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Dawid Kwiatkowski i Margaret w duecie. Jutro premiera ich wspólnej piosenki. I tutaj breaking news dla fanów tych artystów. Ten singiel usłyszycie jutro w imprezce, a Dawid i Margaret na pewno zapowiedzą go osobiście. Będą u nas, odwiedzą nas. To jutro w naszej imprezce. Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będą rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. No i teraz uwaga, bo mam dla was bilety na Before Festival. Kto chce tam się bawić, ten musi mnie przekonać. Więc czekam na głosówki na Messengerze. Chcecie wejściówki na Before Festival? Śmiało, działajcie, bądźcie przekonujący. Czekam na głosówki na Messengerze eskowym.
10: Impreska.
9: I rozpoczynamy godzinę kolejną naszego imprezkowania, bo tu już minuta po godzinie 19. Ten, który jest w line-upie Siget Festiwalu, wydarzenia, na które też w odpowiednim czasie będziemy mieć dla was zaproszenia. Somber 12 to 12 muzycznie rozpocznie nam właśnie tę godzinę. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ale to jest dobra nuta, co? Za każdym razem, kiedy się pojawia w głośnikach, jakoś tak się robi, nie wiem, człowiekowi imprezowo na duszy. No bo to jest imprezka w Radiu SK. Enrique Iglesias, Pitbull i DJ AMG. No, tam obiełem u nas 14 minut po godzinie 19. Obiecałem bilety na Before Festival. Jedne poleciały już do Tomka, a kolejne polecą chyba do... A zresztą posłuchajcie.
1: Cześć SK. Mój tata jest wielkim, ogromnym, bym powiedziała, fanem BDS-a 2.1.1.5, pełna ksywka i w szczególności Bambi, więc naprawdę sam nie chciałbym sobie kupić tych biletów, jakoś tak tego nie ciągnie, ale naprawdę chętnie by tam poszedł i z tego powodu naprawdę bardzo chętnie przyjmiemy dwa bilety na ten Before Festival i do zobaczenia, bless.
0: No jak Nikola ma ojca, który jest wielkim fanem Bambi, no to bardzo proszę, Nikola, dla ciebie i twojego taty oczywiście zaproszenia na Before Festival w Siedlcach, to już najbliższy weekend, tam się bawicie, a odepnijcie trochę wrotki, żeby nie było, w ogóle jest bardzo fajnie festiwalowo, to co się dzieje na Warsaw Music Festival, gdzie dzisiaj Black Eyed Peas możecie sprawdzać chociażby na naszych socialach, tam Mati Fuczyło krąży między wami z mikrofonem i kamerką i rozmawiają. Okazuje się, że rzeczywiście wszyscy czekają na Black Eyed Peas, ale to będzie bardzo fajne festiwalowe lato z nami, bo oczywiście ostatniego słowa nie mówimy. Jak wspominałem, będziemy mieć w odpowiednim momencie zaproszenia na Seagate Festival, na Polish Hip Hop Festival, na Rap Stacja Festival, na koncert Khalida i tak już nie wiem, czy za dużo wam nie powiedziałem.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No nie mówcie, że nie słyszycie w tym numerze wakacji i lata. Poszłyby rączki w górę, co? Na jakiejś dobrej imprezie. Albo nóżki w tany. David Guetta i Alok, Run Run River. Tak wam gramy w ST. To jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie lato, już prawie wakacje. Jesteśmy w połowie drogi do godziny 20 w środę, 17 czerwca i kompletujemy naszą eskową jedenastkę, bo 4 lipca na Narodowym w Warszawie to my zrobimy. Haha, SK Karniaki Cup i tam na miejscu będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. Ale żeby tam na miejscu być z nami, żeby wziąć udział w tym evencie, żeby bawić się z nami w loży VIP i do tego jeszcze zgarnąć tyciaka kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, no to musicie uporać się, moi drodzy, ze słowem, które jest wygwizdane każdego dnia w wypowiedzi naszego nowego kumpla eskowego, Sławka Peszki. Dzisiaj rano udało się Krystianowi.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Sławek, imprezka jest zajęta, ale jakby co do duetu bardzo chętnie zapraszam, oczywiście z wielką dumą. No dobrze, ale słuchajcie, jest już kolejna zagadka od Sławka, no skoro to Krystian odgadał i Krystian ma tym samym miejsce w naszej eskowej jedenastce, no to jest kolejna zagadka z kolejnym wygwizdanym słowem. Ciekaw jestem, czy dacie radę, bo zagadka tym razem brzmi tak.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: No i co? I czego brakowało Sławkowi Peszce w szatni? Sprawdźcie swoje głowy, sprawdźcie swoje myśli i zgłoście się do tej zabawy na sk.pl. Jeszcze 8 miejsc w naszej eskowej jedenastce na SK Karniaki Cup czeka.
4: Autopromocja.
5: Legenda. Powróciła.
6: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
7: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Release już w piątek po 20:00.
6: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18:15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: I po reklamie.

Są tutaj chłopcy mundialowcy i dziewczyny. No to moje drogie, moi drodzy, Portugalia, Republika Demokratyczna Republika Konga, 1-0 dla Portugalii, a dzisiaj jeszcze o 22:00 mecz, który nas, Polaków, może z różnych powodów bardzo interesować. Anglia, Chorwacja. Do jednych jeździmy do pracy, do drugich na wakacje. Ciekaw jestem, kogo obstawiać, jaki będzie wynik ten mecz dokładnie o godzinie 22:00. Ale Farben, tymczasem i Borytok już za nami w imprezce Westa, teraz Alex Warren. Wow.

Wiadomo, że od tej muzycznej strony, ale Shakira jakoś tak do tych mundiali ciągnie, prawda? No to kolejny hymn tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, daj. W Radiu SK w imprezce. 6 minut i będzie godzina 20. I proszę bardzo, jak się zmieniło. Jesteśmy po pierwszej połowie meczu Portugalia-Demokratyczna Republika Konga. 1-0 było dla Portugalii, teraz jest 1-1. Ten mundial jest jakimś mundialem remisowych wyników. Bardzo często takie się zdarzają. Ciekawe, co będzie dalej. Czy to będzie potem, oczywiście, jak już wejdziemy w kolejną fazę, mundial dogrywek i mundial karnych? No nie wiem. Zobaczymy. Za 5 minut będzie godzina 20.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wow! Tylko 999 zł netto miesięcznie. Dzielicie od nowego BMW X1 ze sportowym pakietem M. Komfort podgrzewanych foteli, wygoda asystenta parkowania z kamerą cofania, sportowy wygląd i technologie BMW, które robią różnicę. To wszystko w racie 999 zł netto. Dealer BMW Premium Arena Kalisz zaprasza. Ten i inne modele BMW w atrakcyjnych ofertach znajdziesz na bmw-kalisz.pl.
19: I po reklamie.
20: Ostrzeszów na czasie.
21: Wasze Źródlewsko-Olejnik, tak sobie myślę, że ten weekend, który już za pasem, to będzie weekend trudnych wyborów, bo mnóstwo dziać się będzie w regionie. Ja mam teraz dla Was dwie propozycje. Pierwsza to sobota, godzina 15, Piast Piszczogliczka w Ostrowie, no bo właśnie wtedy ruszy wielki festyn charytatywny, sportowy na rzecz chorującej nagle jaka Ani, a w sobotę i w niedzielę w Odolanowie natomiast trwać będzie festyn Gród Bartosza, Noc Dwóch Tradycji, czyli powrót do średniowiecza.
22: Muzyką się żyje.
23: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żuga. I wszędzie na wszystkie koncerty wstęp wolny, więc wpadajcie koniecznie. A wspomniany Messiah pojawi się też w sobotę w jeszcze jednym miejscu, konkretnie w Parku Wodnym Santa Lago, artysta znany z takich hitów jak Lepsza Połowa czy Każdego Dnia, wystąpi na imprezie SK in the Sun. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, ale też w Gdyni, Poznaniu i Katowicach. Z pewnością nie zabraknie hitu Bruce, który usłyszycie już niedługo w Radiu SK.
0: Imprezka.
4: Imprezka.
0: Imprezka.
23: Ale zanim Bruce, zanim Igo, to będzie oczywiście też w tej godzinie coś nowego, bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się gdzie? Oczywiście, że Westen. Dawid Podsiadło, sezon, tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór.

0: Jonathanem Pezetliwka obejmuje noce w Radiu SK. To są hity na czasie. A propos waszych wakacyjnych pierwszych razów, odezwał się jeszcze Adam.
1: To ja mogę się pochwalić tak co do pierwszych razów, że pierwszy raz spędzę wakacje w Polsce po powrocie z zamiedzy po kilkunastu latach. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Adam, może się odzwyczaiłeś, ale mam nadzieję, że peleryna przeciwdeszczowa na te wakacje jest przygotowana.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I nie, nawet przez chwilunię nawet nie byłem w tym wszystkim złośliwy. Wiadomo, że wakacje w Polsce to są też bardzo fajne wakacje. Słuchajcie, jest nowość od Ellie Goulding, naszej ulubienicy. Ona miała premierę 5 czerwca dokładnie, ale to jest cały czas świeżynka, która mało tego zwiastuje cały nowy album od Ellie. Ten ukaże się we wrześniu tego roku. Nazywać się będzie I Know Too Much, a ta fajna nowość, którą wam zagram, to numer, który nazywa się Black Prada Dress. I fani nawet mówią i dyskutują o tym, że to jest troszeczkę takie stylistyczne nawiązanie do albumu Delirium z 2015 roku. Ja nie będę ukrywał, podsłuchałem sobie tak po cichutku ten kawałek. Mam swoje zdanie, ale ciekaw jestem waszego, a żebyście wy swoje zdanie mieli, no to muszę wam ten kawałek zagrać, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ellie Goulding i Black Prada Dress. Radio SK.
3: I heard what you said.

0: To jest imprezka w Radiu SK, Orzel i Moving to the Sun. Gdybyście chcieli więcej takich klimatów, SK Life MX wam polecam. W piątek startujemy o godzinie 20. No i się dzieje. Co się dzieje, to oczywiście dowiecie się, jak posłuchacie. Jeżeli lubicie klubowe granie, to nie możecie tego przegapić. A jeżeli już nie możecie się doczekać do piątku, to SK Life MX wam polecam w naszej apce eskowej non-stop na wyciągnięcie ręki, a właściwie na wyciągnięcie ucha. Słuchajcie, synoptycy mówią, że fala upałów idzie do Polski, ale co tam fala upałów? Trzymajmy kciuki za to, żeby jednak regularne słońce i wyższe temperatury zostały z nami, no bo przecież lato zaczyna się już w ten weekend, wakacje zaczynają się już w przyszłym tygodniu, więc wypadałoby, żeby pogoda, a ma się z czego poprawiać i podciągać, zdecydowanie, no właśnie to zrobiła, prawda? My chcemy stabilności, jeżeli chodzi o wakacje w Polsce, wypoczynek, planowanie wyjazdów, urlopów, albo chociaż, nie wiem, wycieczek rowerowych, żeby nam nic tego nie przeszkadzało, jakieś gwałtowne tam sytuacje, prawda? Wiadomo, że deszczyk od czasu do czasu dobra sprawa też być musi, ale nie, żeby było zimno. Hurtki w czerwcu? No to najwyższa pora spakować tak konkretnie, bo wiem, że są tacy, którzy już je spakowali i ponownie po nie sięgnęli. Po co? No właśnie, droga pogodo. Po co? Jeżeli chodzi o mecz, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, 1-1 cały czas, trwa druga połowa, jesteśmy w 65. minucie. Jak to się zakończy? Pożyjemy, zobaczymy, a do końca mundialu, no wiadomo, jeszcze troszeczkę. Przy okazji pamiętajcie, że my mamy SK Karniaki Cup i trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: I po reklamie.

Womanizer, Womanizer. Britney Spears teraz rządzi w imprezce Wesce. To są hity na czasie. 17 minut zostało do godziny 21. Tak trochę zazdrosnym okiem spoglądam na storieski na naszym Instagramie. Co się dzieje na Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii w Warszawie? No jest tam nasza ekipa. Są tam nasi słuchacze, którym udało się zgarnąć od nas bilety. Był Trips na scenie. Teraz bracia Kacperczyk występują, a oczywiście wszyscy czekają na wisienkę na torcie, czyli Black Eyed Peas. My, na pewno, a właściwie nasz człowiek, Mati Fuczyło, również z nimi porozmawia. Teraz muzycznie Wesce w imprezce Joe, and of Beginning.

To jest numer, w którym tego tłustego basu nie brakuje zdecydowanie. Weste w imprezce, ty masz Gips i Kukon. 4,5 minuty będzie godzina 21. Pamiętajcie, że od rana Sławek Peszko czeka u nas w SCISK Cardiaki Cup. Zgadujcie wygwizdane słowo w jego wypowiedzi. Możecie je słuchać cały czas na SKPL i tam też się zgłaszacie. Ja dziękuję za ten fajny środowy wieczór i za imprezkę w Radiu SK. Ale było co? Rafał Adamczak, kłaniam się. Niech to będzie fajny wieczór w dalszym ciągu. Cześć.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: I po reklamie.
10: Ostrzeszów na czasie.
11: Basia Źródlewska-Olejnik. W kalendarzu środa, ale ja już mam dla Was niedzielne zaproszenie do Lewkowa koło Ostrowa, gdzie właśnie 21 czerwca odbędzie się pierwszy nieformalny ogólnopolski zlot ZOŚ. Jest to hołd dla Zofii Lipskiej, żony dawnego właściciela Lewkowa. Będzie mural Zofii Lipskiej na jednym z przystanków w okolicy, a przed Pałacem Lipskich atrakcje i pyszności od kół gospodyń wiejskich, a więcej na sk.pl.

0: Radio SK. Ostrzeszów News.
1: Jagoda Mośpan, zapraszam na podsumowanie dnia. Na początek stolica Wielkopolski i coś, co lubią fani fantastyki. 2400 punktów programu, 340 zaproszonych gości, a wśród nich między innymi legenda NASA, Alien Collins, astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, aktor Giancarlo Esposito i autorka bestsellerów fantasy Fonda Lee. Poznań w ten weekend stanie się europejską stolicą fantastyki. Rusza Pyrkon.
2: Z takich głównych wydarzeń, myślę, że historycznych wręcz, będzie spotkanie dwóch astronautów, astronautki NASA Alien Collins oraz naszego polskiego astronauty ESA, czyli Sławosza Uznańskiego. Pojawi się wiele gwiazd ze świata filmu i seriali, m.in. Giancarlo Esposito, Michel Gomez czy Anton Lesser. Będą też takie gwiazdy jak Andrew Wincott, zdobywca nagrody BAFTA, bardzo dobrze znany jako głos Rafaela w Baldur's Gate 3, znani literaci jak Maggie Stiefwater, komiksiarze, więc będzie tego naprawdę dużo. Nowością jest na przykład Strefa Korei oraz Strefa Puzzlowa, które powstały między innymi właśnie z inicjatywy uczestników. Widzimy, że nasi uczestnicy się tym interesują, że społeczność tego pragnie, to staramy się im to dostarczyć i właśnie na takiej zasadzie tak naprawdę działa i rozwija się Pyrkon. Pyrkon wychodzi też na miasto, Pyrkon na mieście można zobaczyć m.in. w dekoracjach. W Starym Browarze można spotkać wielką rakietę, która odlicza czas do Pyrkonu. Na przystankach znajdują się dodatkowe tabliczki z nazwami nawiązujące do planet z różnych uniwersów, fantastycznych światów, więc tak, jest tego dużo. Można też poszukać naszej instalacji na Placu Wolności, gdzie będzie można zobaczyć w trakcie Pyrkonu, jak nasza społeczność łączy się z poznaniakami.
1: Mówi Iga Tomaszewska, wicedyrektorka artystyczna festiwalu. W tym roku wiele kontrowersji wywołały zmiany w regulaminie konkursu cosplay. Podczas tegorocznej edycji zabrania się wnoszenia replik prawdziwej broni czy mundurów wyprodukowanych po 1900 roku.
3: Nie mogą wejść z repliką broni, prawdziwej broni, tak? Niezależnie od tego, czy to jest broń strzelająca, czy nie strzelająca. Ze względu na bezpieczeństwo, bo z daleka nie widać, czy jest broń prawdziwa, czy jest nieprawdziwa. To jest pierwsza taka główna zastrzeżenie. Nie oznacza, że broń w ogóle jest ograniczona. Oczywiście można przyjść z bronią fantastyczną, z jakichś gier, filmów, seriali. Ta cała otoczka fantastyczna, ona nadal jest obecna i może być obecna. Drugim ograniczeniem jest kwestia ostrych przedmiotów metalowych. Można przyjść z mieczem, można przyjść z jakimiś innymi przedmiotami metalowymi, ze zbroją, byle te krawędzie po prostu były stępione, po to, żeby po prostu uczestnikom imprezy krzywdy nie zrobić. No i trzeci element to są słynne mundury, czyli nie można wejść w mundurze, który został wyprodukowany po roku 1900. Znowu dla bezpieczeństwa, żeby ktoś z daleka nie pomylił uczestnika imprezy z jakimś funkcjonariuszem albo z żołnierzem. No. Mamy współpracę z osobami, które są rekonstruktorami historycznymi, a także są muzealnikami, a także specjalistami od broni. Oni będą dyżurowali na bramkach. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się i wejść na imprezę, powiedzieć: słuchaj, mam taką fantastyczną broń, mam takie przebranie z tego filmu, czy mogę wejść, to spełnia regulamin, to osoba sprawdza, czy to czasem nie jest jakiś mundur z roku 1930 i to nie jest karabin z roku 1940. Mówi: no niestety nie możesz. Albo w drugim przypadku to jest przerobione, to jest fantastyczne, to występuje w serialach, to nikt tego nie pomyli z prawdziwą bronią, zapraszamy na imprezę, tam broń i ten strój zostanie oznakowany jako sprawdzony, czyli jeśli ktoś z uczestników zobaczy taką postać, takiego cosplayera na imprezie, zobaczy, że broń i mundur jest oznakowany, czyli wie, że to jest bezpieczne i może się czuć spokojnie może się bawić. Jakieś takie głosy docierają, że ktoś na zewnątrz jest po prostu zdziwiony, no bo przebrana osoba z bronią, nawet z jakiegoś uniwersum fantastycznego, może być znana uczestnikom Pyrkonu, o tyle może nie być znana poznaniakom, którzy fantastyką się na co dzień nie interesują. Stąd no, chcemy, żeby ta impreza kojarzyła się z kreatywnością, radością, zabawą, a nie żeby budziła jakieś niemiłe wrażenie z jakiegoś zagrożenia albo strachu. To jest no, nie takie uczucia chcielibyśmy budzić w poznaniakach na co dzień.
1: Dodaje Piotr Derkacz, prezes klubu fantastyki Druga Era. Decyzję o zmianach broni cosplayerka Aleksandra Szapitora.
2: Osobiście uważam, że jest to krok, który ma na celu właśnie zadbanie o bezpieczeństwo uczestników i to obostrzenia tak naprawdę są tylko dla rzeczy, które są naprawdę niebezpieczne, czyli właśnie jakieś bronie, które są zaostrzone. A cosplayerzy są tak pomysłowi, że mogą wnieść na naprawdę i stworzyć, żebyście wnieść potem rzeczy z pianki, czy rzeczy właśnie z jakiejś tektury, kartonu, które wyglądają bardzo dobrze po malowaniu, więc naprawdę da się to spokojnie i tak, nie powiem, że obejść, ale po prostu ten regulamin nie ogranicza naszej pomysłowości. No, mam wrażenie, że dużo osób właśnie ten regulamin może nie do końca przeczytało dogłębnie, ale my też, jak wspomnieli to nasi koledzy wcześniej, musieliśmy parę rzeczy poprawić, dopowiedzieć. Myślę, że w tym momencie ten regulamin jest tak naprawdę bardzo przyjazny dla każdego i dla nas jako organizatorów i dla uczestników. Dużo osób właśnie to jest takich starszych stażem, którzy jakby widzieli dużo sytuacji, gdzie na przykład starsze osoby się denerwowały, bo widziały bronie, czy widziały jakieś miecze, które dla nich po prostu potencjalnie były niebezpieczne. Cieszą się, że takie zmiany zostały wprowadzone, bo poczułem się po prostu wszyscy bezpiecznie.
1: Pyrkon rusza w piątek i potrwa do niedzieli. Zeszłoroczną edycję odwiedziło prawie 67 tysięcy osób.
0: SK Ostrzeszów.
1: 22 miliony złotych daje wielkopolski samorząd na kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej numer 449. Chodzi o odcinek do granicy gminy Grabów nad Prosną, mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
4: Trwa modernizacja drogi wojewódzkiej 449 od miejscowości Palaty do Giżyc na krótkim odcinku, ale właśnie Sejmik Województwa Wielkopolskiego przeznaczył 22 miliony złotych na kontynuację tych prac do granicy gminy Grabów nad Prosną. Gruntowna przebudowa tej drogi wraz z chodnikami. Oprócz tego, poza tym projektem, będziemy realizowali jeszcze ścieżkę pieszo-rowerową między Palatami a Giżycami, żeby zwiększyć tam bezpieczeństwo, bo na tym nam bardzo zależy. To jest kolejny etap realizacji na tej drodze. Również będziemy realizowali za ponad 60 milionów złotych zadanie na tej drodze od Brzezin do granicy województwa wielkopolskiego, bo stan tamtej drogi też jest bardzo kiepski.
0: SK Ostrzeszów.
1: Obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia od 2 tygodni jest już faktem. A kaski na głowie są cool i mogą uratować życie, przypominają rowerzyści z Kalisza.
5: Przepisy, które zobligują dzieci i młodzież do zakładania kasków, wszystkich, którzy mają poniżej 16 roku życia. Nas cieszą te przepisy, ale nie dlatego, że będzie nakaz, tylko dlatego, że dzieci będą i młodzież będą miały zabezpieczone głowy i nikt z nikim nie będzie musiał dyskutować, czy trzeba, czy nie trzeba, bo zawsze warto. Cieszymy się też jako strona społeczna, że ten głos, który od wielu lat nie tylko my, ale również nasze stowarzyszenie podnosiło, został wysłuchany. W zeszłym roku dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby jednak te przepisy znalazły uwagę rządzących i fajnie, że znalazły i że wchodzą w życie.
6: Powiedzmy sobie jeszcze, co daje noszenie takiego kasku.
5: Przede wszystkim kaski są cool. To już wiemy. Fajnie wyglądają, są przewiewne, są lekkie, ale to trochę jest mniej ważne niż to, że kaski zabezpieczają głowę, minimalizując skutki upadku, uderzenia o twardą powierzchnię nawet o 80%. To pokazują badania, metaanalizy, dane medyczne, nawet z zeszłego roku. Pani doktor, profesor, konsultant krajowy chirurgii dziecięcej w Sejmie na konferencjach, na których byłem, mówiła o tym, że nawet dane z SOR-ów pokazują, że jak jest dziecko, które przyjeżdża po wypadku na przykład na hulajnodze i miało kask, to wygląda zdecydowanie inaczej niż jak tego kasku nie miało. Jego stan jest znacząco inny i dlatego te kaski warto zakładać.
6: Jak taki kask dopasować?
5: To ważny temat. Robimy spotkania edukacyjne, które organizujemy w szkołach, w przedszkolach. Skupiamy się również właśnie na tych spotkaniach, na tym, że przede wszystkim kask nie pomoże, jeżeli będzie jechał na kierownicy, albo tym bardziej jak będzie leżał w garażu. On pomoże, jak będzie na głowie. No i tutaj, jeżeli już zakładamy i fajnie, że zakładają ludzie ten kask, to dobrze, żeby był dobrze dopasowany, czyli umiejscowiony na czubku głowy, przede wszystkim zapięty, dopasowany systemem, który większość kasków ma, czyli tylne pokrętło, który dopasowuje kask do głowy. Nie może być kask na czole, musi być na pół czoła, nie może być na tyle głowy, żeby czoło całkowicie było odkryte. To są ważne rzeczy, ale najważniejsza rzecz, żeby kask był zapięty. Od tego zacznijmy. Jak już będzie zapięty, to trzeba dobrze paski dociągnąć, żeby nie cisnął, ale też żeby nie był luźny. Jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Znacznie przepisów dotyczących hulajnóg, bo teraz wchodzi zmiana nakazująca jazdę w kasku osobom do 16 roku życia, natomiast 3 marca weszły w życie przepisy, które zakazują jazdy na hulajnodze elektrycznej osoby poniżej 13 roku życia. To była bardzo ważna zmiana i nas bardzo ciesząca jako to stowarzyszenie, które promuje bezpieczeństwo, nie tylko związane z kaskami, ale po prostu bezpieczeństwo w uprawianiu sportów. I drodzy Państwo, patrzmy na te przepisy, pilnujmy dzieci i młodzież, bo hulajnoga elektryczna to być może jest fajne urządzenie, ale trzeba wiedzieć, jak je używać. Trzeba odpowiednio ważyć, mieć odpowiednie umiejętności. Ten 13 rok życia to jest i tak nisko postawiona granica, ale jest 13 rok życia. Jak teraz spotykam się z młodzieżą w szkołach, na spotkaniach edukacyjnych pytam, kto jeździ na hulajnodze elektrycznej, i w podstawówkach się zgłasza niestety bardzo dużo dzieciaków w tych grupach młodszych, bo te zajęcia zwykle mamy podzielone. No niestety wiele dzieciaków po prostu o tym nie wie. Nawet nie wiedzą nauczyciele w szkołach, że ten przepis już od 3 miesięcy funkcjonuje, więc zwracajmy na to baczną uwagę, bo naprawdę o tragedię na hulajnodze bardzo łatwo, a dzieciaki poniżej 13 roku życia nie mają umiejętności, ważą za mało i jest to po prostu dla nich niebezpieczne.
1: Mówi nam Rafał Wieczorek ze Stowarzyszenia Kask Jest Cool. Mandat za brak kasku u dzieci wynosi 100 zł.
0: SK Ostrzeszów.
1: Mecze piłki nożnej, atrakcje dla dzieci i występy. To w sobotę w Kaliszu. Wszystko po to, by zebrać pieniądze na wakacje dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych z Kalisza. Mówią Roman Żernecki, szef Fundacji HOPS, i Jakub Kościelak.
7: No tak, to nie po raz pierwszy Transport Cup, bo to jest 3. edycja, ale po raz pierwszy udało się organizatorów, jesteśmy współorganizatorami, namówić do tego, żeby zebrane środki przeznaczyć na rodzinne domy dziecka. Nigdy jeszcze w Kaliszu się nie wydarzyło, żeby wszystkie rodzinne domy dziecka wyjechały razem na wspólne wakacje. Trudno jest opisać emocje, jakie temu towarzyszą, bo oni już wiedzą, że wyjadą. To jest fantastyczne. Już jeszcze impreza się nie odbyła, ale my już dziękujemy i już zachęcamy i mówimy, że to będzie po prostu niesamowite.
8: Co się będzie działo tego dnia na stadionie?
7: Tego dnia robimy klasyczny festyn, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców, bo to jest festyn rodzinny, festyn otwarty, będzie mnóstwo atrakcji, bardzo dużo ciekawych gości udało się zaprosić tutaj do Kalisza, także myślę, że to będzie bardzo atrakcyjny czas. Zaczynamy o godzinie 11, w sobotę najbliższą 20 czerwca, także zapraszam serdecznie.
8: Mhm. A czy już macie miejsce zabukowane, że tak powiem, dla tych rodzin i dla ilu osób będzie to wyjazd wakacyjny?
7: Tak, mamy zabukowane, to jest ośrodek w Ustce i już zapłaciliśmy zaliczkę, ponieważ ja mam doświadczenie i wierzę w to, że mieszkańcy reagują fantastycznie, firmy reagują fantastycznie, jest tutaj gorąca zapowiedź, zresztą mamy doświadczenie też z poprzednich lat. W tamtym roku przypomnę, że festyn, który się odbył, ufundował wyjazd domu dziecka na Skarszewskiej. Wszystkie dzieci wyjechały, to się udało, więc dlaczego w tym roku miałoby się nie udać? Jest zabukowane Ustka, 7 rodzinnych domów dziecka, łącznie 66 osób, bo nie tylko dzieci, ale całe rodziny. To jest idea, że całe rodziny, czyli opiekunowie, również z dziećmi biologicznymi, jeśli takie są, czyli nie oddzielamy, razem to łączymy i zobaczymy, jaki będzie rezultat płodu, ale jestem przekonany, że oni będą przeszczęśliwi, że to przyniesie niezwykłą integrację tych rodzin i też chcemy pokazywać poprzez tą imprezę w mieście, mówić o rodzinach zastępczych, mówić o rodzicielstwie zastępczym, promując to, zachęcając, podgrzewając trochę atmosferę. Wierzę w to, że ten temat się ożywi.
9: Bueno, dziś się działy rzeczy naprawdę niesamowite. Myślę, że w Kaliszu jeszcze nie było takiego wydarzenia, które by integrowało tyle firm, bo to jest 20 firm, które będą grały charytatywne mecze piłki nożnej na głównym boisku miejskim w Kaliszu. Oprócz tych firm mamy coś fenomenalnego, bo to jest mecz Kalisz kontra Gwiazdy. Gwiazdy, które możemy znaleźć na plakatach w całym mieście, będą grały z reprezentacją Kalisza, którą będzie prowadził prezydent Krystian Kinastowski. Cała akcja, którą tutaj z panem Romanem wspólnie organizujemy, ma służyć temu, żeby przede wszystkim zintegrować mieszkańców Kalisza. Żeby wszyscy przyszli tłumnie, żeby zobaczyli, że mogą razem się bawić, a jednocześnie zrobić coś dobrego. Więc niesamowite mecze, super emocje, mecz Kalisz kontra Gwiazdy i całe morze atrakcji. Będą i helikoptery, i zabawy sportowe dla dzieci, i dmuchańce, i różnego rodzaju występy artystyczne. Będziemy mieli pełnoprawną scenę z nagłośnieniem. Także wydaje mi się, że chyba nie było takiego miejsca w Kaliszu jeszcze, kiedy moglibyśmy spotkać tyle atrakcji w tak skondensowanej formie. Jestem przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie, od najmniejszego po najstarszego.
0: SK Ostrzeszów.
1: A skoro jesteśmy przy Sobocie, to tego dnia warto też zajrzeć nad zalew Piaski Szczygliczka w Ostrowie, gdzie od 15 trwać będzie festyn charytatywny na rzecz chorującej nagle jaka Ani z Ostrowa.
10: 20 czerwca w godzinach od 15 do 19 na obiekcie Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się festyn charytatywny Sport i Profilaktyka dla Zdrowia. Organizatorem wydarzenia jest Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszenie Eudaimonia. To wydarzenie łączy sport, profilaktykę i pomoc drugiemu człowiekowi. W programie przewidzieliśmy m.in. biegi dla dorosłych, biegi dla dzieci na dwóch dystansach, Nordic Walking, stoiska służb mundurowych, poczęstunek oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Odbędzie się także charytatywny pchlitarg dziecięcy. W pchlitargu będą mogły wziąć udział wszystkie dzieci, które będą chciały wesprzeć charytatywną zbiórkę na rzecz 33-letniej Ani walczącej z glejakiem. Cały dochód z wydarzenia zostaje przeznaczony na leczenie właśnie tej dziewczyny i jej rehabilitację. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i okolic do wspólnego spędzenia czasu, aktywności sportowej i przede wszystkim do pomagania, bo razem naprawdę możemy więcej. Wychodzimy poza mury naszej jednostki po to, aby wesprzeć siostrę naszej funkcjonariuszki. 33-letnia Ania walczy z glejakiem 4. stopnia i niestety medycyna w Polsce rozłożyła ręce. Jedynym ratunkiem dla niej jest leczenie w Niemczech, które wykracza poza możliwości finansowe rodziny. Staramy się wychodzić na zewnątrz i trochę odczarować służbę więzienną, ponieważ jesteśmy bardzo hermetyczni, a chcąc przybliżyć specyfikę naszej działalności lokalnej społeczności, staramy się wychodzić jak najbardziej na zewnątrz. Jednak ta promocja służby więziennej w tym przypadku schodzi na zupełnie dalszy plan.
1: Mówi rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Ostrowie Elżbieta Michalska. Medialnym partnerem jest Radio SK.
0: SK Ostrzeszów.
1: I na koniec, strażacy z Ostrzeszowa mają nowy sprzęt do działań przy wypadkach z udziałem elektryków i hybryd. Specjalistyczna wtyczka trafiła w tym roku do komendy, mówi Noemi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie.
11: Udało nam się w tym roku pozyskać sprzęt, taką wtyczkę, specjalistyczną wtyczkę do unieruchamiania pojazdów elektrycznych. To nowoczesne urządzenie, które zwiększa bezpieczeństwo ratowników podczas działań w wypadkach z udziałem samochodów elektrycznych i hybrydowych. I tutaj zakup został sfinansowany z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu, za co serdecznie dziękujemy. I tutaj każda komenda w województwie otrzymała taką wtyczkę.
12: Do tego w tym roku też sprzęt z ubiegłorocznego rozdania w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej, tak?
11: Tak, no to gdzieś były kupowane te sprzęty na przełomie roku. Tam nawet można by było powiedzieć, czy do końca roku. Jesteśmy doposażeni w sprzęt z ochrony ludności.
0: SK Ostrzeszów.
1: I na tym kończymy. A za chwilę nasz codzienny magazyn reporterów Eski i Marta Rajewska.
0: SK Ostrzeszów News.
6: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Czas nas goni, ale on potrafi go zatrzymać. W naszym eskowym magazynie rzemieślnik z ponad 40-letnim doświadczeniem, ostrzeszowski zegarmistrz Artur Froni. W rozmowie z nami mówi, jak wygląda praca z czasem, dosłownie w rękach. Zdradza, dlaczego zegarki wciąż mają duszę i co najbardziej lubi naprawiać. Posłuchajcie sami.
13: To ja na sam początek zapytam, bo może nie każdy wbrew pozorom wie, czym w dzisiejszych czasach zajmuje się zegarmistrz.
14: No, w dzisiejszych czasach, oprócz tego, że zegarmistrz, jak nam sama nazwa wskazuje, zajmujemy się naprawą, renowacją, konserwacją i naprawianiem zegarów, zegarków, budzików. Do tego w naszym sklepie zajmujemy się naprawą biżuterii złotej, srebrnej, złotej, biżuterii stalowej, naprawiamy metalowe okulary, które ludziom pewnie, także pełnimy wszystkie usługi, jakie nasza ostrzeszowska społeczność potrzebuje.
13: Dobrze, wróćmy do zegarmistrza. Nie jest to, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach aż tak popularny zawód i pewnie większość z młodszych osób może właśnie nawet nie kojarzyć, że taką usługę można gdzieś znaleźć. Jak u pana to się zaczęło? Skąd pojawiła się ta pasja, która finalnie przekształciła się w ten zawód?
14: Tak, już wcześniej rozmawialiśmy, moja pasja się rozpoczęła już w dzieciństwie. Po prostu notorycznie z ciekawością zaglądałem do budzików, zegarków taty, dziadka. Próbowałem je otwierać, zamykać. No i to tak potem rodzice zauważyli, że potrafię i bardzo się skupiam i lubię robić drobne rzeczy. Posłali mnie do zawodu zegarmistrza, z czego jestem w tej chwili bardzo zadowolony, choć ten zawód nie za bardzo już zaczyna po prostu raczej zanikać. Chociaż są szkoły zegarmistrzowskie, ale to już nie to, co się nauczył człowiek z lat praktyki i robienia dosłownie wszystkiego, co było związane z zegarmikami i zegarami.
13: A czy pamięta pan swój pierwszy naprawiany, rozpracowywany zegarek?
14: W pracy czy sam osobiście?
13: Tak, osobiście, no.
14: Osobiście rozpracowałem Wostoka z mojej komunii. Wytrzymał miesiąc czasu po komunii i go rozpracowałem. Ale jak poszedłem do swojego zawodu, miałem ten cały zegarek rozebrany w pudełku i w którymś miesiącu mój mistrz pozwolił mi go już składać i odnowić i sprawić, żeby chodził.
13: Jakby mógł pan powiedzieć naszym słuchaczom zatem, jak długo jest już pan zegarmistrzem?
14: W tej chwili 43 lata, od 15 roku życia.
13: Czyli ma pan ze sobą tak naprawdę kawał doświadczenia. Jak na przestrzeni lat ten zawód się zmieniał?
14: Na początku, jak poszedłem do zawodu, ten zawód był bardzo renomowany, dobrze płatny i szanowany przez ludzi. Bardzo pracowałem w firmie, w której było 7 zegarmistrzów, że musi państwo wyobrazić, jaka to był ogrom przyrobienia tych. I każdy miał pracę, dobrą wypłatę i żyło się bardzo dobrze. Także bardzo, a w tej chwili potem zaczęły się prywatne sprawy, prywatne sklepy i to już potem schodziło na pojedynczych zegarmistrzów i to tak w sumie do dzisiaj. Tylko bardzo smutkiem czasami, jak przyjeżdżam w Polsce w różne miejscowości, widzę zakłady, które już po prostu się nieczynne albo się zamykają. Ja tak trochę szkoda.
13: Czyli można to trochę podsumować tak, że w dzisiejszych czasach ludzie nie potrafią już aż tak docenić jakości?
14: Jeśli chodzi na przykład o markowe zegarki, no to mniej więcej orientują się, wiedzą, o co chodzi i chcą je naprawić. Przychodzą nieraz, mam takich klientów, którzy już byłem w szoku, bo na przykład przynosi zegarek Rolexa czy Omega i prosi mnie, czy może wejść do mnie do zakładu na zaplecze, żeby mógł patrzeć na to, co robię, bo to jest bardzo trudne. Z tym, że coraz częściej muszę tych państwa rozczarować, bo te zegarki w galerii no niestety w środku nie są tymi Rolexami, co oni sobie myślą i tymi lepszymi rzeczami, nie? Ale przynoszą, tak jak pani mówiłem, swoje domowe archiwa, zegarki po dziadkach, ojcach i chcą, żeby je odnowić i naprawić.
13: A czy, no, skoro jest tak długi czas, okres, jeżeli chodzi o pana doświadczenie, czy na przykład są takie zegarki, takie przedmioty, które zapadły panu szczególnie w pamięć? Być może historie z nimi związane?
14: No, było takich parę zegarów, które na przykład zegary wieżowe naprawialiśmy z moimi kolegami z pracy w Baranowie. To też była niezła przygoda, bo wchodzenie po belkach i tak dalej, jakieś cenniejsze, lepsze zegarki typu właśnie Rolex, Omega, jeśli klienci przychodzili. Przywożone zegarki z zagranicy, które po prostu u nas nie było tego. Trzeba było po prostu pomyśleć i zrobić.
13: A czy ludzie przychodzą do zegarmistrza też, żeby trochę porozmawiać, tak, czy często dzielą się właśnie...
14: To jest bardzo duża sprawa dla tych bynajmniej starszych ludzi. Przychodzą i próbują, bardzo chętnie z nimi porozmawiam, bo są o starych czasach, które ja pamiętam, o starych miejscach, o innych zegarmistrzach, którzy byli, czy oni wręcz o swoich sprawach prywatnych. Bardzo często chcą rozmawiać. Nie jest dużo ludzi, którzy na przykład samotni, czy w domu są już starsi, nikt ich nie słucha. A tu sobie na stare tematy zegarków, czy tam czegoś zawsze parę minut porozmawiamy. Dlatego też nie pracuję sam, tylko z panią Gosią, bo bez której bym po prostu nie dał sobie rady sam to ogarnąć tego wszystkiego.
13: Z czym najczęściej przychodzą do pana klienci? Z jakimi być może usterkami, ale też z jakimi zegarami?
14: Bardzo dużo teraz jest, podstawowa rzecz to jest wymiana baterii w zegarkach kładcowych, wymiana pasków, wymiana szkiełek, bransolet. Ewentualnie jak już później coś komuś zależy, żeby był zrobiony, no to już jest naprawa mechanizmu lub ewentualnie w kładcowych zegarkach wymieniamy całe mechanizmy. Wtedy możemy dać gwarancję, jesteśmy pewni, że klient będzie potem zadowolony, nie? I nie ma żadnego z tym kłopotu. W tej chwili tak ceny mechanizmów i w ogóle wszystkiego jest, no jest dostępne w hurtowniach, które się zaopatrujemy, że jesteśmy w stanie zrobić po prostu wszystko, nie?
13: A to jakich narzędzi w takim razie używa pan w swojej pracy? Jak wyposażona musi być pana pracownia?
14: Pani pokazał, co mam w szufladach po 40 latach. Tych szuflad to już jest chyba któryś warsztat przerobię. No, Jeśli chodzi o narzędzia zegarmistrzowskie, wkrętaki, śrubokręty, lupy, gwintowniki, co tam jeszcze? No, młotki, czego bardzo dużo jest młotków, to jest podstawowe narzędzie, chodziło.
13: Ale nie do rozbijania.
14: Czasami trzeba stare szkiełko wyciągnąć, to się puknie tym młotkiem, ale nie, to jest to są takie, to jest tak zwane takie ślusarstwo precyzyjne, bo trzeba umieć dorobić ogniwa do bransolety, trzeba umieć wypolerować, odnowić kopertę, to się wiąże z polerowaniem, z pastami polerowskimi. Także dlatego też przyszedłem jeszcze do zawodu złotnika, bo połączenie zawodu zegarmistrza, umiejętności zegarmistrza ze złotnikiem, może bardzo możliwość otwiera na inne możliwości napraw. Bo mam kolegów złotników, którzy nieraz jak im pokazałem, w jaki sposób bym to zrobił jako zegarmistrz, no to też byli bardzo i chętnie korzystali z moich informacji, nie? Także się też uzupełnialiśmy razem.
13: Czyli pana umiejętności, pana zdolności, doświadczenie są przydatne także w innych zawodach?
14: Tak, po prostu jeśli chodzi o strefę usług, którą umiemy wykonywać, no to tak, jeśli pani mówi, zegarki złoto, srebro, okulary, których optycy niechętnie chcą teraz lutować, ludziom pękają ramki, noski przy tej, mamy najnowszej generacji w tej chwili, i lasery, i spawarki pukowe, którymi potrafimy bezśladowo to wszystko naprawić. Tak samo jest z biżuterią stalową, której mało kto się chce i umie podjąć naprawy, tak po prostu, żeby nie było śladu. Zapraszamy, naprawimy wszystko.
13: A czy naprawa, wrócę na chwilę do tych zegarków, czy naprawa na przykład takiego jednego zegarka, czy ona jest bardzo czasochłonna, czy to też wszystko zależy od usterki, którą ona ma?
14: W dużej mierze zależy to od usterki, ale i też od marki zegarka. Kiedyś jak pracowaliśmy, w Kępnie jeszcze pracowałem, na przykład przy samej zegarka, no to potrafiło się tam 8-10 zegarków zrobić dziennie. Ale w tej chwili, jak już jest coś skomplikowanego, no to jest, jako ten szczęście zawód się kończy, bo nie można dużej ilości wypracować, a ceny nie można dać wysokiej temu klientowi, no bo przynoszą jeszcze radzieckie zegarki, no to kwestia 30-100 zł, no to, a do tego trzeba poświęcić nieraz cały dzień, żeby to zgrało, nie? Trzeba rozebrać, wyczyścić, poskładać, nasmarować, to jest takie naprawdę, no i jeszcze oczywiście, jeśli nikt z boku nie przeszkadza, czyli obsługiwanie klientów bardzo dużo rozprasza, chociaż bardzo lubię z klientami rozmawiać, także.
13: A czy, bo technologia tak naprawdę wchodzi wszędzie, czy w tym zawodzie też jest miejsce dla tej szeroko rozumianej technologii?
14: Tak, są myjki ultradźwiękowe, są tak jak już przy tym spawarki laserowe, spawarki takie typu TIG, są na przykład dużo urządzeń do regulacji zegarków, które kiedyś były, tylko teraz wszystko zastąpiła elektronika, nie? Są dużej jakości, lepsze lupy, mikroskopy, których się używa przy naprawach zegarków, narzędzia, które się też, te pincety są, które na przykład nie są magnetyczne, nie łapią elementów, które się łapie, nie? Także, ale podstawowe narzędzia zostają te same. Wkrętaki, pincety, lupy, i to jest i młotek, i to jest podstawowa rzecz przy zegarmistrzostwie. Później już chodzi typu regulacja, czy to już elektronika wchodzi, nie? Żeby to zrobić dokładniej, żeby...
13: A czy z elektronicznym właśnie zegarkiem można też do pana przyjść?
14: Jak najbardziej. Bardzo dużo popularnych na rynku jest zegarków typu Casio, Montana, kiedyś były bardzo popularne. Wszystkie po prostu staramy się, to też weszliśmy, także czyszczenie styków, odnawianie modułów, wymienianie modułów, wyświetlacze, pełen zakres, od A do Z.
13: Co musiałaby zrobić taka młoda osoba, żeby spróbować swoich sił w tym zawodzie? Od czego powinna zacząć?
14: Niech spróbuje, najpierw tak jak ja w domu, próbować na przykład budzik. Tylko nie wiem, czy teraz się znajdzie budzik nakręcany na sprężynę. Bo ja od takiego pamiętam, jak dziś zaczynałem, budzik marki Zup, dostałem na warsztat, mój majster powiedział, rozłóż i teraz składamy, nie? I widział, co się robi. Od tego, czy lubi to robić, musi sobie przemyśleć, czy to się na przyszłość opłaca, czy nie. Bo dużo, nie ukrywam, jest bardzo dużo ludzi, hobbystów. W internecie pełno jest takich, którzy pytają takich o zdanie, jak to zrobić, jak to tam, bo oni sami są. To jest bardzo dużo grup osób, które się chcą z tym bawić i robią nieraz dobrze. Dużo jest takich, rany boskie, co ja potem zrobiłem, nie? Ale jeśli chcę by w to iść, no to radziłbym znaleźć, póki jeszcze jakiś jest.
13: Czyli najpierw napchli targ.
14: Tak, jakiegoś starego, którego może sobie tam poćwiczyć, nie? Najpierw niech spróbuje to rozebrać, a potem może przez tydzień spróbować to złożyć. Wtedy będzie czuł, czy to coś. Tylko teraz to młodzież to tego nie zna, nie? Teraz jest elektronika, nie? To jest. I to jest całkiem inny świat. To inaczej się na to pogląda, inaczej się o tym myśli, nie? Chociaż są zawsze właśnie zafascynowani ludzie, którzy jeżdżą po targach, po rynkach, kupują uszkodzone stare zegarki takich już markowych, no i potem próbują najpierw w własnym zakresie, a później przychodzą, żeby pomóc, bo utknęli w danym punkcie i nie potrafią dalej tego zrobić. I są zbieracze, którzy mają kolekcje duże swoich zegarków, dbają o nie i pilnują, nie?
13: A czy na przykład w pana pracowni, czy do pana pracowni marzy się panu, żeby trafił jeszcze jakiś konkretny model, którego jeszcze nie miał pan w swoich rękach?
14: Powiem pani, czy nie. Jestem nastawiony, że zrobię wszystko. Im większe zaskoczenie i niespodziankę mi klient zrobi, tym bardziej jestem zainteresowany. Nie? Nie wszystkie też po prostu dałoby się tak od razu ranem zrobić, bo jakby przyjdzie na przykład w większym stopniu uszkodzony na przykład, no nie wiem, omega, szofazem, czy ludzie, naprawiamy wszystko, robimy, ale to już trwa i kosztuje. Nie? Nieraz klienci tego nie potrafią zrozumieć, że to jednak są rzeczy, które grubo kosztują. Jestem otwarty na... Lubię wyzwania. Jak jest coś, czego nikt nie umie zrobić, to robię. To też dlatego jeszcze, powiem pani, mnie pamiętałem klienci z Kedna, którzy tam jak na ten zakład swój przyjeżdżają, bo coś po prostu nikt nie umiał, nie chciał zrobić. Może więcej nie chciał, może nie umiał, tylko bo to brak czasu, nie?
13: Dla pana nie ma rzeczy niemożliwych.
14: No staram się, żeby tak było.
13: Jakie cechy, jakie zdolności musi posiadać, mieć zegarmistrz?
14: Świętą cierpliwość. To jest podstawowa rzecz. Musi się umieć skupić na czymś, czego myśli, że się nie da zrobić, a drobnymi ruchami rąk po prostu się nie rozpraszać, umieć to zrobić, nie? Nie da się nerwowo, bo się to zaraz odstawia, rzuca, czy coś takiego. Nie? Ja pamiętam, jak kiedyś przy zawodzie, nie wiem, jak to pani określi, na przykład jest włos w zegarku, który tam balans jest, nie? No i ludzie, którzy sami próbowali to ponaprawiać w domu, myśleli, że no to pogięli. To jest taka sprężynka jak włos i taką właśnie benedyktyńską pracą to było siedzenie i pincetami przywracanie kształtu temu włosu, żeby była wibracja i żeby był, mógł chodzić i nadal chodzić. Albo toczenie osiek w zegarku, czego się w tej chwili tego nie robi, nie? Ręcznie. Nie było kiedyś tokarek takich, były, ale to już, ale na egzaminie był nóż stalowy w ręce i ośki do zegarków toczyło się ręcznie, nie? I to było naprawdę duża cierpliwość trzeba mieć, żeby to zrobić, nie?
13: Czyli jeżeli mamy w domu jakiś zegar, który wymaga naprawy, po prostu najlepiej samemu nic z nim nie działać, bo można wyrządzić więcej szkód niż pożytku.
14: Ważnie tak jest. Tak samo z biżuterią. Mąż naprawi, się okazuje, że łańcuszek, że nie, naprawił cyną na długości 5 cm, nie? Ale naprawił, nie? A rzecz do wyrzucenia, no to już... Tak samo jest w zegarku. Lepiej przy dzisiejszej technice, ja sam jestem w szoku, kiedyś szło bardziej prościej otwierać te zegarki. W tej chwili każda firma jakieś buci, czy dziwne, wie pani, to wszystko robią pod swoje tam, robią takie zegarki, że nie ma tak, kiedyś było, że było kilkanaście rodzajów szkieł. Teraz to zegarek to ma każdy inne szkło, ma inny pasek, ma inne zamknięcie koperty. W tej chwili się bardzo dużo używa się właśnie wciskarek, takich, żeby to precyzyjnie zamknąć, nie uszkodzić i uszczelniać. Nie? Za każdym razem jest niespodzianka, jak go otworzyć i go zamknąć. Nie? Przeważnie ludzie też przychodzą, otwarli jakimś cudem, ale zamknąć to już nie da rady.
13: A czy takie naprawdę drogie, markowe egzemplarze też się trafiają?
14: U mnie ze względu na to, że ja jeszcze naprawiam biżuterię złotą, mam paru często klientów, którzy przyjeżdżają z uszkodzonymi zegarkami typu Omega, Schaffhausen, Rodiny, ale w złotych kopertach i bransoletkach. I do tego dochodzi jeszcze renowacja i odnowa i naprawa tej biżuterii złotej w tym zegarkach. Nie?
13: Czyli tak kompleksowo?
14: Tak kompleksowo, bo na przykład sam zegarmistrz jako to już na przykład wysyła do jubilera typu, o, koperta jest wyrwana albo ułamane są tam mocowania teleskopów, czy coś takiego, nie? Czy koronkę. No to, a ze względu na to, że robię to i to i ludzie wiedzą, jak już czymś poważniejszym, no to zdarzają się, przychodzą i to już wtedy jest indywidualna sprawa, taka nie jest, no nie jest masówka, tylko trzeba się troszeczkę pobawić. To wszystko rozebrać, dobrze mać, poodnawiać, ponadlewać złotem, odnowić tak, żeby było jak nowe.
13: Mówi się, że...
14: Ja lubię, bo to są takie rzeczy, których to nie jest takie rutynowe, nie? Tylko trzeba pomyśleć, nie?
13: Mówi się, że szewc bez butów chodzi, a ja tak patrzę sobie na pana rękę i pan też nie ma zegarka.
14: Nie mam zegarka. Cenniejsze zegarki, które przekażę moim wnukom, mam schowane, ale osobiście nie noszę zegarka. Może mam, nie ukrywam, że mam kilka swoich takich unikatów, ale to są dla mnie takie sentymentalne, bo z różnych okresów mojej pracy mam takie, które tam nieraz kogoś zaskoczyły, bo mam zegarki nakręcane kluczykiem, które są na przykład całe w srebrze lub złocie, które są cała, zegar mi będzie wiedział, o czym mówię, cała mechanizm wewnętrzny, czyli mostki i balansu mechanizmu wszystkiego są grawerowane ręcznie w 1850 roku na pracę mistrzowską pewnego zegarmistrza i jest cudo, które jest jedno, jedyne inne. Ale to dostaną tylko moje kochane wnuki.
13: A tak właśnie mi się nasunęło, a najstarszy zegarek, który do pana trafił, z jakiego okresu?
14: No to tak jest, właśnie te zegarki, które są nakręcane jeszcze kluczykiem, nie było pokrętła, którego to tam 1800, zależy i bardzo stare to się zdarzają zegary ścienne, które są na przykład jeszcze, nie ma sprężyn, tylko są na linkach, na jelitach zwierzęcych są.
13: A to o jakich latach mówimy? Kiedy to było produkowane mniej więcej?
14: Pani, to jest trudno określić tak, ale od 1850 zdarzy się, któryś idzie tam w górę, nie? No już takie lepsze eksponaty to już ludzie mają pochowane i pilnują.
13: Na sam koniec, czego życzyć zegarmistrzowi?
14: Dużo klientów, cierpliwości, miłych pań, które przychodzą do nas i się uśmiechają, wyrozumiałych panów, no i po prostu zdrowia, cierpliwości, dobrego wzroku, żeby praca była i zadowolenie z tej pracy.
1: Mówi Artur Froni, a z ostrzeszowskim zegarmistrzem rozmawiała Jagoda Muśpan.
0: SK Ostrzeszów radzi.
1: Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca, często niedoceniana, bywa obciążająca także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. Jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
15: Każde połączenie, które kierowane jest na numery alarmowe, jest skutecznie, szybko, w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie. Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu, wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy, czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
16: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
15: Poznańskie centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych, także jesteśmy dosyć licznym centrum. Jest taki jeden czynnik, który łączy jakby wszystkie sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112, to jest sytuacja nagła, czyli to, co ma miejsce tu i teraz, w tym momencie się zdarzył pożar, w tym momencie się zdarzył wypadek, to sięgam po telefon i dzwonię na numer alarmowy, wzywam pomoc. Nie dzwonimy na numer alarmowy wtedy, kiedy zdarzyło się coś, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, tak. Jest to sytuacja, być może jak najbardziej zasadna, tak, ale no do kontaktu z innymi instytucjami, nie z numerem alarmowym. Także jeżeli sytuacja ma miejsce tu i teraz, to teraz dzwonimy na numer alarmowy.
16: Tutaj operatorzy obsługują całą Wielkopolskę? Jak to wygląda?
15: Zgadza się. Obsługujemy całe województwo wielkopolskie. W związku z tym, no obojętnie, czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, no to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego CPR-u w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, no to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
16: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi: to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi spełniać ta osoba?
15: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba jakby znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym no, trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze sobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany, mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w potrzebie. Musi umieć szybko podejmować decyzje, musi być sprawny również tak w obsłudze systemu teleinformatycznego. To wszystko sprawdzamy zarówno na rekrutacji, jak i w trakcie szkolenia na stanowisko. Liczba ogólna telefonów nie rośnie. Ja bym powiedział, że liczba zgłoszeń niezasadnych bardzo powoli spada. Natomiast no, to są wartości na tyle niewielkie, że można powiedzieć, iż jest jakiś konstans.
17: Tomasz.
18: Michał.
19: Powiedzcie panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i przechodzimy do pracy na godzinę 7, mamy 12-godzinne dyżury, przechodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się jako w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę, odbieramy kolejne zgłoszenia i no tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
18: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
20: No tak średnio około 100 bym powiedział, w zależności też ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest mniej, no około 100 myślę to tak, takich zasadnych zgłoszeń, nie zasadnych, w sumie to myślę, że około 150 nawet może, no mówię, to różnie, to zależy też od dnia, od pory, gdy mieliśmy teraz te ostatnio ślizgawice wszystkie, no to tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej, to 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
19: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni, nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których czy na przykład chcemy się skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności. Czy inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, no i jakby możemy tak samo zrobić przerwę na przykład na wyjście do toalety, zjedzenie jakiegoś drobnego posiłku, no i wracając na stanowisko, włączamy się z powrotem do systemu jako gotowi, no i wtedy wpada kolejne połączenie.
18: Ilu operatorów na jednej tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefony?
20: To zależy. To mamy grafik, pracujemy według grafiku. Zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, potem 2 dni przerwy. To wszystko zależy z osób. Też na przykład wiadomo, takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, no to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, no to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować.
18: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia, dlaczego.
19: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. No ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że no, numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i specyficznym wykonywanym zawodem. Są osoby, które no, mogą mieć do nas na przykład pretensje za nieprzyjęcie od nich zgłoszenia, które zostało ocenione jako niezasadne przez nas, a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga i trafi do naszego urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia. Nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator był za taką sytuację odpowiedzialny, no i wtedy skarga jest rozpatrywana.
20: Jakby, nie? No, też łatwo ustalić, wiemy, kto odbierał o której godzinie, także to wszystko jest. Często też obsługujemy zdarzenia, dodam do kolegi, no charakterze policyjnym, wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, te zdarzenia dotyczą różnych osób, no i no, nie wiemy tak naprawdę, co potem te osoby mogą pomyśleć, jakby no, znały nasze dane. Nie? Często otrzymujemy też jakieś tam groźby telefoniczne.
18: Wychodzicie z pracy, ale ta praca zostaje pewnie w głowie, przynajmniej przez jakiś czas nie da się tak wyłączyć linii telefonicznej i wyłączyć myślenie o pracy.
19: No są sytuacje, które zostają na długo. Są to najczęściej takie naprawdę kryzysowe sytuacje. Ja sam w przeciągu 4 lat pracy tutaj mam no 5-6 takich sytuacji, które naprawdę na długo ze mną zostaną, bo to były naprawdę poważne zdarzenia. Ale no trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, no bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko. I mamy też przed tym bronić.
20: Mamy też tutaj około 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. No każdy ma, mamy dużo, że tak powiem, każdy jakieś zainteresowań. Na przykład jedni jeżdżą w góry, jedni jeżdżą na rowerze, mamy też sekcję rowerową, teraz działamy, piłkę gramy. Także na pewno to pomaga, że gdzieś możemy po tej pracy sobie zająć się innymi rzeczami. Wiadomo, rodzinne życie, staramy się tego nie przynosić tej pracy. Nie?
19: Część z nas jest tutaj po prostu społecznikami i jakby fajnym uczuciem takim moralnym jest fakt, że no niesiemy jakąś formę pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. tak naprawdę to jest największy motywator dla większości z nas. Mamy tutaj osoby z różnych tew społecznych, z różnym wykształceniem, z różnymi wykonywanymi wcześniej zawodami.
20: Z umiejętnościami różnymi.
19: Ale większość z nas łączy właśnie to, że chcemy pomagać. Mamy tutaj studentów ratownictwa, studentów pielęgniarstwa, mamy też tutaj ratowników pielęgniarki po studiach.
20: Strażaków, policjantów.

0: która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora, już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenia o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Wilińska, koordynator trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne dotyczące obsługi zgłoszeń. Później jest część praktyczna tego szkolenia i w tej części praktycznej szkolenia kursant w środowisku takim symulowanym obsługuje zgłoszenia alarmowe. One jakby zostają w tym środowisku wewnętrznym, nie trafiają do prawdziwych służb, żeby podczas tych symulacji nauczyć się, jakie właśnie tutaj stosować metody rozmowy z osobą zgłaszającą, do jakich służb, jakie zdarzenia kierować. No i później czeka go egzamin tego naszego kandydata. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym taka osoba później już jest uprawniona do tego, żeby obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Natomiast jakby też nie jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów. I tak to właśnie wygląda.
1: Ile takie szkolenie trwa?
0: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora. Czasami dłużej.
2: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem państwa. Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora. No i też daje duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie no, ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
1: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
2: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie różniły się od tego ich właśnie wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
1: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
2: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy, więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
0: A myślę, że zawsze znajdzie się taka sytuacja, która może być zaskakująca nawet dla pracownika, który pracuje już wiele, wiele lat, ponieważ życie pisze różne scenariusze, także tak, jak najbardziej tego typu sytuacje mogą się zdarzyć.
3: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin Cybulski, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Powiązana z napływem dużej liczby zgłoszeń, tak, w których pojawiają się bezpośrednie zagrożenia życia, bądź też zdrowia, bądź też zmieniano. W związku z tym każdy operator musi mieć ten potencjał do tego, aby sprostać tym wyzwaniom.
1: Takie bardzo emocjonalne często rozmowy są przeprowadzane.
3: Tak, ze strony osoby zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my na co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie z tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
1: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
3: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał, ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia, doskonalenia zawodowego, wprowadzania do pracy. I ten proces trwa kilka miesięcy tak naprawdę. Tak? I dzięki zabezpieczeniu proceduralnemu, no bo wiadomo, że my się posługujemy procedurami, nie ma tutaj żadnej wolnej amerykanki, są algorytmy postępowania, no to też jest forma zabezpieczenia. Po prostu każdy z operatorów wie, co ma robić w określonej sytuacji. Tak, to jest jakby standardowa procedura powtarzalna przy określonych kategoriach. Psycholog uczestniczy w funkcjonowaniu operatora na każdym etapie, od rekrutacji poprzez szkolenie, później poprzez też pracę nad jakością pracy, ale też i oczywiście wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach. Szczęśliwie dzięki temu, że dobrze dobieramy, dobrze szkolimy, tych sytuacji nie ma aż tak wiele. I może zdradzę tutaj tajemnicę alkowy, ale częściej operatorzy przychodzą z problemami prywatnymi, aniżeli z tymi, które pojawiają się tutaj. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna, gdzie osoba zgłaszająca kieruje słowa agresywne, wulgarne do operatora. I to są te największe wyzwania, które się pojawiają, bo z sytuacjami trudnymi typu zagrożenie, śmierć, radzimy sobie, ale z atakami bezpośrednimi to jest tak największy problem.
1: Tych ataków jest dużo? Tak w skali roku na przykład?
3: Nie prowadzimy takich statystyk, ale z obserwacji takich funkcjonowania w zasadzie każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną. Na bardzo różnych poziomach. Czasami jest mniej lub bardziej zaowalowana agresja, ale ona po prostu jest.
4: Tematem zajął się Dominik Rutkowski. Tenis stołowy w Ostrzeszowie? Tak, i to z historią, która spokojnie mogłaby wystarczyć na kilka tomów. W ubiegłym roku UKS Piast obchodził 30 urodziny i właśnie z tej okazji powstała książka. To aż 291 stron pełnych zdjęć, wspomnień i anegdot, mówi autor książki Grzegorz Banaszak.
5: Myślę, że pytanie takie podstawowe tak naprawdę. Jak to się wydarzyło, że w ogóle znalazł się pan w Ostrzeszowie, że spotkał pan klub, jakim jest UKS Piast Ostrzeszów? Bo zanim przejdziemy do książki, to jakby pan mógł powiedzieć trochę słuchaczom na temat tego, jak to się w ogóle wydarzyło, że gdzieś tam ten Ostrzeszów na pana życiowej mapie się pojawił?
6: To jest historia taka bardzo rodzinna. Mój najmłodszy syn jest niepełnosprawny i jest wielkim pasjonatem sportu. Po kimś to ma. Kiedyś wykazywał takie duże zainteresowanie każdą nową dyscypliną. I pomyślałem, że pokażę mu znów coś kolejnego po hokeju na lodzie, po siatkówce, piłce ręcznej, po żużlu. Przyszedł czas na tenis stołowy. Zabrałem go tutaj do Ostrzeszowa na mecz z drużyną z Opalenicy. To był wtedy poziom drugiej ligi. I kiedy wszedłem z nim do sali, moje ogromne zdziwienie wzbudził fakt, że zawody nie były biletowane. To po pierwsze. A po drugie, obok trybun był stolik z dwoma termosami, w jednym była kawa, w drugim herbata i przepyszne ciasto. I wtedy tak sobie pomyślałem, że to chyba nie jest taki całkiem normalny klub, ale normalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny nie w znaczeniu negatywnym, tylko nienormalny pozytywnie. To jest klub o przynajmniej jedno czy dwa piętra wyżej. Później dłuższy czas tutaj nie bywałem z różnych przyczyn, troszkę mnie nie było w kraju i w końcu czerwca ubiegłego roku tak przyszła mi myśl, aby zobaczyć, co się dzieje w tenisie stołowym w Ostrzeszowie. Stąd też zacząłem szukać informacji w przestrzeni medialnej. specjalnej. Tam zaciekawiło mnie właściwie, skąd ten tenis stołowy się wziął w Ostrzeszowie, bo w każdym takim mieście powiatowym, podobnym lub czasami większym aniżeli Ostrzeszów, oprócz piłki nożnej jest jeszcze jakaś druga dyscyplina, którą się uprawia. Czasem to jest właśnie siatkówka, czasem jest to koszykówka, a tutaj jest tenis stołowy, więc zacząłem szukać historii. Tej historii nigdzie nie mogłem znaleźć i w końcu wszedłem na stronę Polskiego Związku Tenisa Stołowego i tam przy nazwie klubu UKS Piast Ostrzeszów znalazłem numer telefonu. Wybrałem ten numer i zapytałem mojego rozmówcy, gdzie znajdę jakąś historię tego klubu. Ten pan, był to pan Jarosław Krzyważnia, prezes klubu, dowiedziałem się o tym oczywiście później. Pierwotnie sądziłem, że to jest któryś z działaczy, może kierownik drużyny, czy jakiś trener, a to był sam prezes. Mówi mi, że takiej spisanej historii nie mają i po chwili dosłownie rozmowy mówi, a może pan by napisał? No to powiem szczerze, że troszkę mi się oddech zaczął rwać. Miałem takie kilka sekund bezdechu, prawie jak swego czasu Robert Lewandowski na trudne pytanie o reprezentację Polski. No i po chwili szybko wróciłem na ziemię i odpowiedziałem mu, możemy pomyśleć. Praktycznie ta rozmowa wtedy dobiegła końca. Ja przez kilka dni chodziłem, myślałem, no bo nie zostawię człowieka bez odpowiedzi, bo właściwie ta odpowiedź była taka troszkę zawieszona i ponownie wybrałem numer telefonu 2 lipca ubiegłego roku. Już tak całkiem serio rozmawiałem z nim o tym. Postanowiliśmy się spotkać, porozmawiać i pierwotnie zamysł był taki, aby to była jakaś forma broszury z myślą o wyłącznie historii tego klubu, UKS Piast Ostrzeszów. Ale w trakcie rozmów z panem prezesem słyszałem o tym, że przecież ten tenis stołowy to tutaj już był dawno, dawno temu. Zmieniały się nazwy klubów, w którym ten sport był uprawiany i pomyślałem, że warto by było to poszerzyć. Miałem takie pierwsze wrażenie, że pan prezes chyba nie był zachwycony tym pomysłem, ale kiedy mu powiedziałem, że to byłoby bardzo wartościowe dla następnych pokoleń, bo w salce, w której gra UKS Piast, tam jest kilka planszy z przeszłości, z historią sięgającą lat 30. XX wieku i pomyślałem, że pewnie warto by było, jeśli ktoś za 30, może za 50 lat taką publikację weźmie do ręki i poczyta, jak to było te 50 czy ileś tam lat wstecz w Ostrzeszowie i skąd się ten tenis wziął. Szukając tej, inaczej jeszcze powiem, przygotowując się do pisania tej publikacji, po raz pierwszy to była naprawdę taka jazda bez trzymanki, bo ja nie miałem możliwości wykonania sobie planu pracy. To wszystko było żywiołowe. Trafiałem po kolei od założyciela klubu. On wskazywał następną osobę, tamta osoba następną osobę i tak wędrowałem od jednego do drugiego. To byli działacze, pasjonaci, byli zawodnicy. Wskazywali mi następne osoby i tak gromadziłem wiedzę na temat funkcjonowania UKS-u. Natomiast trudniej było znacznie opanować ten czas przed powstaniem UKS-u Piast, ponieważ tutaj jest sporo luk. Niestety nikt tego wcześniej w żaden sposób nie dokumentował. Niestety sporo osób, które miały wiedzę na ten temat, już ich z nami nie ma. Czasami i są takie przypadki, bo z takimi się też spotkałem, że te osoby były, są, ale niestety już stan zdrowia, szczególnie stan umysłowy, nie pozwala nam na zdobycie od nich jakiejkolwiek informacji. Stąd też ta praca nie jest doskonała, bo są takie luki czasowe, gdzie nie wiemy, co się działo z tym tenisem stołowym w Ostrzeszowie, ale jedną rzecz tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić. 1 listopada 1931 roku w Łodzi powstał Polski Związek Tenisa Stołowego, a w 1937 roku mamy informację, że w Ostrzeszowie odbył się turniej tenisa stołowego. To jest bardzo mały okres czasu. To są lata 30. XX wieku. Wyobrażamy sobie sposób komunikacji, sposób medialny. Te informacje tak szybko przecież nie przepływały jak współcześnie. A tenis stołowy już dotarł do małego, bądź co bądź wówczas chyba około 5-tysięcznego Ostrzeszowa. Więc pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że Ostrzeszów trochę ma w DNA tenis stołowy.
5: Bo wspomina pan o tym, że dość trudno było tak naprawdę pozbierać te informacje dotyczące historii klubu, dotyczące historii tenisa stołowego. ratunkowego w Ostrzeszowie. Czy to był ten najtrudniejszy etap pracy, żeby dotrzeć do źródeł?
6: Tak, zdecydowanie, ponieważ czasy, kiedy już nastał w klubie jako sternik, wcześniej jeszcze przez pewien okres nie był nim pan Jarosław Krzyważnia, ale cały czas ten klub prowadził, mimo iż oficjalnie nie był prezesem, to już prowadził dokumentację z każdego weekendu praktycznie, każdej kolejki ligowej, obojętnie czy to pierwszego, czy drugiego. Dzisiaj już mamy 3 zespoły. Słyszę, że w kuluarach mówi się o powstaniu 4. zespołu, ale ta dokumentacja była poprzez gromadzenie wycinków prasowych, dlatego to było spore ułatwienie. Natomiast ten wcześniejszy okres funkcjonowania UKS-u za czasów pana Łukasza Ceglarka, ja rozumiem, on miał ogromną werwę, pasję do tego, aby pracować z dziećmi i zwyczajnie on sam był jedyną osobą, która prowadziła te zajęcia, więc on nie miał po prostu czasu na to, aby zajmować się dokumentowaniem tego wszystkiego, co robi, bo tego czasu zwyczajnie mu zabrakło.
5: Abstrahując od tego turnieju w 1937, czy dzięki zagłębianiu się w tą historię tenisa stołowego w Ostrzeszowie dowiedział się pan jakichś ciekawych rzeczy, odkrył pan jakieś smaczki, tak trochę kolokwialnie mówiąc?
6: No tak, szczególną uwagę zwrócił na mnie w taki epizod, ponieważ pan Bolesław Tomaszewski, jeden z najlepszych wówczas zawodników, jeszcze grający w latach 50., on miał taki wdzięczny przydomek rabin. No i tak w którymś momencie pomyślałem, wszyscy mówili na niego rabin. Być może pochodzi z narodu wybranego, może jakieś inne okoliczności sprawiły, może wygląd, nie mam pojęcia. I udało mi się gdzieś tam trafić taką informację, dlaczego rabin. Otóż obok synagogi w Ostrzeszowie znajdował się taki punkt sprzedaży narzędzi rolniczych. I tam w tym punkcie zatrudniony był pan Bolesław Tomaszewski, ponieważ za płotem była synagoga, okoliczni nazwali go rabin.
5: Czyli po więcej takich smaczków po prostu szukamy w książce.
6: Tak, ja podpowiem, czego szukać w książce. Największa gwiazda tenisa stołowego z Ostrzeszowa, pani Anna Maruszczak. Odsyłam do książki, gdzie ona się urodziła, bo to jest naprawdę olbrzymia ciekawostka. A jej urodzenie nie było takie typowe i tradycyjne jak każdego z nas.
5: W książce pojawił się też rozdział kibice. O tym też dość głośno się mówiło. W zasadzie myślę, że to taki dość trochę niepopularny zabieg. Jak to się wydarzyło, że ci kibice i dlaczego oni się w tej książce też znaleźli?
6: Ponieważ w moim przekonaniu każdy klub sportowy składa się z 3 elementów ludzkich. Pierwszy to są działacze, a więc ci, którzy prawdopodobnie założyli ten klub i później troszczą się o jego funkcjonowanie. Drugi element to są zawodnicy, sportowcy, którzy ten klub reprezentują. Ale gdyby nie było kibiców, to tak jakby aktorzy w teatrze występowali przy pustej widowni. Widownia to jest, czy sala sportowa, w której rozgrywane są zawody, to jest taki teatr emocji i tam muszą być, to nie jest moje stwierdzenie, to jest zaczerpnięte od kolegi Krzysztofa Radajczaka z Radia Poznań, on kiedyś tego określenia użył i bardzo uważam, że ono jest przemawiające, to jest teatr emocji i bez kibiców cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu, dlatego skupienie wokół tenisa sportowego, który przecież nie jest tak bardzo popularną dyscypliną. Skupienie tylu kibiców, ilu jest w Ostrzeszowie, a ja ciągle myślę, że potencjał kibicowski jest jeszcze dużo większy. Myślę tu tylko i wyłącznie o samym mieście Ostrzeszów. On jest dużo większy. To cały ten sport nie miałby najmniejszego sensu, a ci kibice żyją. Tak jak żyją kibice przy okazji funkcjonowania innych dyscyplin sportowych. No chociażby obecny prezydent, pan dr Karol Nawrocki, który deklaruje się ciągle i nieustannie kibicem Lechii Gdańsk.
5: Czy jest jakaś rozmowa, która szczególnie zapadła panu w pamięć, jeżeli chodzi właśnie o pracę nad tą książką? Któraś pana szczególnie poruszyła na przykład?
6: No to na pewno nie jest to jedna rozmowa. Od razu chciałbym powiedzieć, że największe wrażenie zrobił na mnie pan Zdzisław Poprawa, sponsor klubu. Dosłownie po 5 minutach rozmowy z nim ja miałem takie wrażenie. Zresztą wcześniej, kiedy pytałem pana prezesa o sponsora, jaka to osobowość, mówił, że jego rozmowy to są takie bardziej relacji syn-ojciec. Trochę to tak, nie abym nie wierzył, ale tak pomyślałem, może takie ma odczucie pan prezes. Natomiast serdeczność pana Zdzisława, szczerość w rozmowie i to, co mi powiedział, że te pieniądze, które on przeznacza na sport, on wcale ich nie żałuje. On się cieszy, kiedy on widzi te uśmiechnięte buźki dzieciaków, które trenują, które jadą gdzieś na obóz, a oprócz zajęć sportowych podczas obozu zwiedzają okolice, poznają historię, kształtuje się ich osobowość, ale to też może powiedzieć ktoś, kto, tak jak wiemy, że pan Zdzisław w przeszłości również uprawiał tenis stołowy. I to mu pozwala z zupełnie innym spojrzeniem ofiarowywać swoje dochody na funkcjonowanie właśnie takiego klubu jak UKS Piast Poprawa Ostrzeszów. Pan Zdzisław też w rozmowie zwrócił mi uwagę na osobę prezesa. Ja już wcześniej zauważyłem, że to tak jak klub nie jest takim normalnym klubem, tak też ten prezes też nie jest takim normalnym. To jest, nie wiem, człowiek, marzenie, wyobrażenie, bo pewnie wielu działaczy chciałoby mieć w wielu klubach takiego prezesa, jakim jest pan Jarosław. To jest taka wyjątkowa osobowość i ja zauważyłem, że on chyba nie ma minuty spokoju. On przez 24 godziny na dobę myśli o klubie. Takie ja odniosłem wrażenie po dwóch, trzech spotkaniach z nim. Zaraził tym panią Zuzę świetnie, bo w duecie to, co wykonują, to jest naprawdę coś niezwykłego. I tak jak ja sobie prywatnie pana Zdzisława nazwałem współczesnym Hipolitem Cegielskim, tak myślę, że trzeba by to również tą samą kategorią potraktować pana Jarosława. Z jednej strony tutaj jest człowiek, który ofiarowuje swoje dochody, a z drugiej strony jest człowiek, który ofiarowuje swój czas i swoje siły. Ani jeden, ani drugi nic w zamian od nikogo nie oczekują, tylko cieszą się efektami tego, co robią. To ja myślę, że w sporcie to jest rzadkość i to jest ewenement na skalę, myślę, ogólnokrajową. Dlatego geniuszem jeszcze w tym wszystkim jest też to, że panowie Zdzisław Poprawa i Jarosław Krzywaźnia są z bardzo różnych pokoleń. To, w jaki sposób oni wspólnie się dogadują, to ja myślę, że to do Księgi Rekordów Guinnessa, a może do Nagrody Nobla. No możemy tu jeszcze wymyślać kolejne kategorie, ale to jest coś fantastycznego, dlatego ten klub tak funkcjonuje, tak jest postrzegany i życzyć by sobie tylko można, żeby oni w tym ostrzeszowskim tenisie funkcjonowali jak najdłużej.
5: Wróćmy na chwilę do tych też kwestii technicznych. Ubiegły rok wspomina pan o rozpoczęciu pracy nad tworzeniem tekstu do książki, nad tworzeniem książki, czyli jak długo ta praca trwała? Kiedy ta książka została ukończona? Jakie były kolejne etapy? Takich trochę technicznych smaczków też dla naszych słuchaczy.
6: Książkę rozpocząłem pierwszy weekend września ubiegłego roku od spotkania z panem Łukaszem Cyglarkiem, który ten klub założył. Tych spotkań było kilka, nie pamiętam, 3-4. Dosyć szczegółowo opowiadał całą historię zawiązania klubu, funkcjonowania przez ten pierwszy okres i to tak właściwie wypełniło mi czas praktycznie do końca ubiegłego roku opracowywanie tego materiału. Później zabrałem się za siostry przygodzianki, ponieważ tylko jedna z nich jest tutaj na miejscu w Ostrzeszowie, dlatego trzeba było zdobyć kontakt do pozostałych dwóch sióstr i to był okres styczeń-luty ze wszystkimi siostrami, z panią Krysią, z panią Anią i z panią Stefanią odbyłem rozmowy i później przyszedł czas na historię. Uzupełnianie tego, co dało się uzupełnić i dopiero ostatni etap, to był ten etap już pracy nad książką, to był ten czas, kiedy prezesem, czy w ogóle klubem zaczął się zajmować w 2014 roku pan Jarosław Krzywaźnia i te prace ukończyłem w granicach 20 czerwca. A później to już tylko była korekta i skład.
5: To, że książka powstała w zasadzie przy okazji 30-lecia klubu, to trochę przypadek.
6: I tak, i nie, ponieważ w ogóle nie było, myślę, takiego planu powstania książki. To ja to w rozmowie z panem prezesem wyszło i ja to zaproponowałem. Tak, to ja nie rzuciłem tego tak w rozmowie telefonicznej, że możemy spróbować. Rzeczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, na co się decyduję. Natomiast też 25-lecie nie było obchodzone, ponieważ był COVID. I prezes chciał to 30-lecie zrobić tak bardziej uroczyście, żeby też miasto w tym w jakiś sposób uczestniczyło i żeby informacja o istnieniu takiego klubu w mieście była powszechna. Stąd też, tak jak mówiłem na początku, był taki pomysł, żeby to była tylko historia samego UKS-u, ale kiedy później zaproponowałem, żeby jeszcze, bo tego nie ma, tej historii, na tyle, na ile mamy do niej dostęp, żeby to chociaż ocalić od zapomnienia, cały czas myślą jako taki spadek, jako taki testament po nas, obecnie żyjących, dla tych następnych pokoleń za 20, za 50, za 70 lat. I dlatego później ten pomysł był taki, ja nie chciałem aż zbytnio też rozbudowywać tej książki, ale później też pojawił się taki pomysł, pani Zuzanna ma ogromny zbiór fotografii, bo nie o wszystkich też można było w tekście wspomnieć, żeby też oni związani z klubem pojawili się także w innej formie, chociażby na fotografii. Stąd też ta książka ma taką objętość, jaką ma.
5: 291 stron. Urosła.
6: Urosła.
5: To na sam koniec w zasadzie. Nie wiem, czy tak nie było, czy tak było. Jakby mógł pan napisać, jako autor książki, dedykację dla klubu w tej książce, jak ona by brzmiała?
6: No to musiałbym dłużej niż Robert Lewandowski się zastanowić, bo ja cały czas mówię, że moja robocza nazwa tej publikacji właśnie była taka historia nie w nawiasie, zwykła za nawiasem. Bo to ja to tak postrzegam, ten klub jest niezwykły, bo niezwykłe osoby w tym klubie pracują. I dlatego, gdyby to miała być dedykacja, to pewnie bym zawarł tą dedykację jednym słowem. Trwajcie. I niech by to wypełniło całą treść tego słowa.
4: Polska poetka i nowelistka, choć urodziła się w Suwałkach, to dzieciństwo i młodość spędziła w Kaliszu. Teraz w naszym magazynie krótki życiorys Marii Konopnickiej.
7: Maria Konopnicka, postać bardzo nietuzinkowa, wspaniale opisana w publikacji z serii Kaliszanie w numerze 21 przez panią Anetę Kolańczyk. Naprawdę postać fascynująca. Kiedy państwo zdobędziecie się na lekturę, dowiecie się o niej bardzo wiele. Była to osoba bardzo nietuzinkowa jak na swoje czasy, świetnie wykształcona, jednocześnie osoba o bardzo odważnych poglądach politycznych, społecznych, religijnych. Jej życie, a w szczególności ten epizod kaliski, jest tutaj bardzo doskonale uchwycony. Warto zauważyć, że Konopnicka spędziła w Kaliszu 12 lat swojego życia. Tutaj też wstąpiła w związek małżeński w naszej katedrze. Tutaj też po raz pierwszy debiutowała jako literatka na łamach Kaliszanina w roku 1870. Drodzy Państwo, ten prolog i jak gdyby pewien sens jej przyszłych życiowych poczynań zaczynał się właśnie w Kaliszu, bo tutaj dorastała jako mała dziewczynka i weszła w fazę dorosłości. Tutaj w końcu poznała swojego męża. Tutaj zaczęła się też jej droga do społecznych i politycznych zainteresowań. Należy pamiętać, że Maria Konopnicka to też skandalistka swoich czasów. Osoba, która naprawdę potrafiła mocnym piórem podkreślać różnego rodzaju problemy, które występowały zarówno w tym okresie w dziedzinie społecznej. Bardzo odważnie postępowała z tematem religii, będąc osobą wierzącą, nie była przywiązana stricte do kościoła katolickiego, co w ówczesnych czasach wzbudzało oczywiście bardzo duży sprzeciw. To też matka, to matka ośmiorga dzieci, z których sześcioro przeżyło, natomiast to też matka, która się wyrzekła jednej ze swych córek. To też kobieta żyjąca pełnią życia, nie stroniąca od wielu romansów, również od pewnej tajemniczej przyjaźni z kobietą. Maria Konopnicka była również poliglotką. Wśród języków, którymi posługiwała się, był język angielski, był język włoski, ale również, o dziwo, język czeski. Ta kobieta, będąc bardzo młoda, zapoznała się ze wszystkimi dziełami, znakomitymi dziełami z różnych dziedzin nauki, historii i literatury, począwszy od starożytności, a na czasach jej współczesnych skończywszy. Przynajmniej bo w stosunku do swojego męża była ona o wiele lepiej wykształcona, o czym sama też wspomina. Ten jej związek, można powiedzieć, nie należał. Początkowo była bardzo szczęśliwa, ale później, kiedy zobaczyła, jak to życie wygląda, to życie na wsi, w dworze, kiedy przeprowadza się z miasta, już takim przyjemnym jej się nie wydawało. I szukała innych rozwiązań. Dbała później o wykształcenie swoich dzieci, co było oczywiście dla niej bardzo ważne i na to ułożyła wszystkie możliwe pieniądze. Dodatkowo warto wspomnieć, że Maria Konopnicka była przyjaciółką Elizy Orzeszkowej. Znały się jeszcze z czasów, kiedy Orzeszkowa była panną. Sama postać Marii Konopnickiej była też do pewnego momentu tajemnicza, ponieważ ona odmładzała się i bardzo wielokrotnie podawała różne daty swoich narodzin, w związku z czym dawniej nawet uważano, że Maria Konopnicka w Kaliszu się urodziła. Najnowsze badania nie potwierdzają tego faktu. Miejscem jej narodzin były Suwałki. I to wiemy dzisiaj. Zmarła w 1910 roku w Lwowie i tam też została pochowana. Została pochowana, jej pogrzeb był wielką uroczystością patriotyczną, w której udział wzięło ponad 50 tysięcy ludzi. Natomiast był to obrzęd, który odprawiany był bez duchowieństwa. Nie miała ceremonia charakteru religijnego. Maria Konopnicka to też wielki popularyzator idei państwa tolerancyjnego, idei życia w państwie, które jest bardzo dobrze ustosunkowane do swych obywateli, nie wkracza w ich prywatne sfery życia, nie wymusza na nich pewnych zachowań, a samo społeczeństwo żyje prawdziwymi wartościami, które ona uznawała za najważniejsze. Dostrzegała też problemy czasu, problemy przede wszystkim biedy, antysemityzmu, problemy związane z pozycją kobiet. Tutaj można powiedzieć, że miała takie tendencje feministyczne i to też widać w jej artykułach. Co jeszcze jest godne uwagi? Poświęciła Kaliszowi 4 wiersze. Porównując ją chociażby z Adamem Masnykiem, który poświęcił zaledwie Kaliszowi, swemu miastu, 1. Dodatkowo możemy w jej twórczości w 3 telenowelach znaleźć kaliskie reminiscencje, wręcz postacie powiązane bezpośrednio z Kaliszem, o czym też możemy się dowiedzieć z książki pani Anety Kochańczyk. Osoba nietuzinkowa, żyjąca czasami w różnych związkach, dzieląca przyjaźń z najwybitniejszymi ludźmi tej epoki, ludźmi literatury, kultury i sztuki, ale też kochająca matka i czasami przesadnie dbająca o tą warstwę intelektualną swoich dzieci. Dziś po Marii Konopnickiej w Kaliszu zostało stosunkowo niewiele. Nazwa ulicy, której jest patronką, istnieje budynek, w którym mieszkała jako dziewczynka i nastolatka, to Pałac Puchalskich bądź Puławskich, tak, pod taką znaną nazwą jest ten budynek. Tam w latach od roku 80 do roku 1991 mieściła się Izba Pamięci Marii Konopnickiej. Niestety nie przetrwała ona doby transformacji. Nasza poetka doczekała się również w Kaliszu wspaniałego pomnika ustawionego przed gmachem dawnego studium nauczycielskiego, a dzisiaj Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, dłuta Stanisława Horno-Popławskiego, który ustawiono w tym miejscu w październiku 1969 roku. Również Marii Konopnickiej poświęcona jest tablica pamiątkowa, którą możemy zobaczyć w kaliskiej katedrze tuż przy wejściu do niej. Drodzy Państwo, Maria Konopnicka była związana bardziej z Kaliszem niż nam się wydaje. Należy pamiętać, że tu znajdował się też grób jej matki. Dzisiaj po grobie niestety nie ma śladu, ale epitafium poświęcone scholastyce Sturskich-Wasiłowskiej znajduje się w dzisiejszym kościele jezuitów. I to w zasadzie jedyna pamiątka po mamie Marii Konopnickiej.
4: Mówi Radosław Sapieja z informacji turystycznej w Kaliszu.
8: SK Ostrzeszów.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
3: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc łatwo gangowi.

18. Zapraszam, Michał Sobkowski. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: emocje.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Mes Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, niebo, niedostępna, proszę cię.